0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1490.

0: 99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: I po reklamie.
4: W Trzebnicy poranek zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą około 21 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu zrobi się gorąco, a temperatura wzrośnie do 32 stopni. Noc przyniesie niewielkie ochłodzenie, ale jutro znowu będzie słonecznie z maksymalną temperaturą do 31 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
5: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Caracas zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą być uwięzieni ludzie. Władze potwierdzają ofiary śmiertelne, ale nie podają ich liczby. Z powodu zniszczeń na lotnisku w Caracas odwołane zostały wszystkie loty.
6: Ja! Hermano, no! Hermano, peligroso, hermano! Por allá! Signore! Al puerta 4!
5: W całym kraju wprowadzono stan wyjątkowy. Trwają akcje ratunkowe i poszukiwania zaginionych. Według amerykańskich naukowców liczba ofiar może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy. Lekarz sygnalista przesłuchany przez prokuraturę, dr Emil Jędrzejewski, nie odpowiedział na żadne z pytań śledczych. Medyk został wezwany po swoich głośnych wypowiedziach o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. W Kanale Zero mówił o zaniedbaniach młodych lekarzy, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Prokuratura analizuje sprawę i zapowiada dalsze czynności, o czym więcej Mateusz Chłystun.
7: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
8: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
7: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać. Jakie?
8: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarza.
7: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
5: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
3: SK2 Sport.
5: Meksyk nie zwalnia tempa na mundialu. Piłkarze z Ameryki Północnej zakończyli fazę grupową z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonali Czechy 3-0. Historyczny awans wywalczyła także reprezentacja RPA po zwycięstwie 1-0 nad Koreą Południową. Z grupy B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria. Dalej gra również Bośnia i Hercegowina. A grupę C wygrała Brazylia. Awans do 1/16 finału zapewniło sobie także Maroko. Nieudany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka odpadła już w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w 3 setach z Emmą Navarro.
9: No to jednak wiecie co, przy czwartku 3 sety to jest dość sporo. Natomiast

0: wygrała Brazylia. Awans do 1/16 finału zapewniło sobie także Maroko. Nieudany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka odpadła już w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
1: No to jednak wiecie co, przy czwartku trzy sety to jest dość sporo. Natomiast

0: A ja nie wiem. Przyznaję się bez bicia, że ja po prostu nie wiem. 6:11 na zegarach. Nie wiem, jak sobie radzić z upałami i tak przeglądam dzisiejszą prasę kolorową, która donosi nam, że na przykład Majdany, czyli cała rodzina Majdanów, Radosław, pani Gosia oraz ich syn, walczą z upałami, jedząc lody. Wcale nie tanie lody, bo to wiecie co, teraz byłem ostatnio, to ta gałka czy tam kulka nawet 12 zł kosztuje. Nieprawdopodobne rzeczy się dzieją na tym świecie. Obok tuż w gazecie, proszę bardzo, Julia Wieniawa, 27 lat, kusi w bikini, ale tym razem na Ibizie, półnaga Wieniawa całuje kaczkę na jachcie. No jest to też jakiś sposób na to, żeby sobie z upałami radzić, bo przecież przy takiej pogodzie nikt w swetrze chodził nie będzie, prawda? No więc im mniej ubrań, tym chyba wydaje się to lepsze rozwiązanie. A jakie są wasze sposoby na upał? 726-826-826 albo Messenger, zapraszam, tylko bardzo proszę, żeby to były sposoby, o których można powiedzieć w czwartek po 6, dobrze? A nie po 23. Wasze sposoby na upał 726-826-826 albo Messenger, można do mnie pisać, można nagrywać głosówki, a można też ze mną porozmawiać, jak ktoś się nie wstydzi.
1: SK2.
0: O, to jest też sposób na upał, proszę bardzo. Mrozu w Radiu SK2.

0: 19 minut po godzinie 6. Wiecie co jeszcze przeczytam w tej gazecie? Że proszę bardzo, fala afrykańskich upałów uderza w Polskę, nawet 51 stopni Celsjusza. Takie mogą być temperatury w naszym pięknym, wspaniałym kraju nad Wisłą. No to dzisiaj się was pytam, jakie są wasze sposoby na upał? Może ktoś ma jakieś takie babcine sposoby na upał albo coś w tym rodzaju? 7268 26 826 albo Messenger. Proszę bardzo, jakie mamy sposoby na upał?
1: Dzień dobry, ja mam taki bardzo skuteczny sposób na wysokie temperatury. Po prostu jak jest bardzo ciepło, pijemy bardzo ciepłą herbatę albo kawę, nosimy ją w termosie. Wówczas podnosi nam się temperatura ciała i wyrównuje z otoczeniem i nie odczuwamy tego ciepła. Tak samo jak zimą powinno się jeść lody. Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Gdańska, Ewa.
0: No, laik powiedziałby, że co? Zimą lody, a w lecie herbatę? Ale rzeczywiście, naukowcy twierdzą, że tak jest. Pytanie, czy jak się nie ma herbaty, to czy może być szampan? SK2. Bo tak się składa, że akurat mam jeden pod ręką. Proszę bardzo, zaserwuję wam teraz.

Oczywiście, że się skończyło, bo mamy 26 minut po godzinie 6. Internet donosi o informacji o księdzu złapanym za jazdę pod wpływem alkoholu. Ten tłumaczył się głodem, to wszystko działo się w Lublinie. Tłumaczył, że no, był głodny, dlatego spieszył się do McDonalda, a lodówkę miał pustą, nie chciał mu się zamawiać, bo za długo czekał na zamówienie, więc a że był po kielichu, to wsiadł mimo wszystko do samochodu i pojechał do McDonalda, prawda? No dziwne, ksiądz nie wiedział, że nie samym chlebem, a dokładnie bułką zmielonym żyje człowiek.

0: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji.

0: Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: I po reklamie.
12: W Trzebnicy szykuje się naprawdę przyjemny dzień. Termometry wskażą 24 stopnie, a niebo będzie w większości bezchmurne, więc słońce będzie nas grzało od samego rana. Po południu temperatura zacznie rosnąć, a wieczorem osiągnie aż 32 stopnie. To będą prawdziwe upały, ale na szczęście niebo pozostanie niemal wolne od chmur. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie musimy się martwić o nagłe podmuchy. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 Trzebnica kolejne polskie hity.
13: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Pożar składowiska odpadów w Chorzowie opanowany. Strażacy poradzili sobie z ogniem dopiero późnym wieczorem. Pożar wybuchł po południu i objął powierzchnię około 6000 m2. W akcji uczestniczyło ponad 70 zastępów straży pożarnej. Europa zmaga się z falą rekordowych upałów. We Francji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii padły historyczne rekordy temperatur. W brytyjskim hrabstwie Hampshire termometry pokazały 36,1 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w historii pomiarów. Rekord pobito także w Hiszpanii, gdzie na północy kraju temperatura przekroczyła 43,5 stopnia. Gotówka nadal najlepszym ślubnym prezentem. Tak uważa niemal 3/4 Polaków. Z najnowszego badania wynika, że pieniądze są dziś najchętniej widzianym prezentem dla nowożeńców. Coraz mniej osób stawia na tradycyjne upominki, takie jak sprzęt AGD czy wyposażenie domu.
14: Oczywiście, że pieniądze najlepsze. W końcu papierów papier nie będziesz musiała owijać.

0: a w kosmosie świeci sobie słońce, a w stronę słońca warto czasami iść, chyba że ktoś nie lubi ciepła. A ciepło dzisiaj będzie i o waszych sposobach na upały dzisiaj rozmawiamy. Jakie macie sposoby na upały? Proszę bardzo, kolejny telefon na 726-826-826.
1: Witam serdecznie. Ja w sprawie dokuczających nam upału.
0: Aha.
1: Mam ofertę, której nikt nie przebije. Zapraszam do zakładów mięsnych znanej firmy na literę T, w której panuje temperatura 8-10 stopni przez cały okres pracy. Do tego choćbyś zasuwał prędkością światła na wysokości lamperii, to i tak kierownik na twojej skronie potu nie dostrzeże.
0: A pewnie wypłata mrozi krew w żyłach. SK2. No, czyli mamy sposób na upał, proszę bardzo. 726-826-826, Messenger, jakie są jeszcze inne wasze, takie domowe sposoby na radzenie sobie z wysoką temperaturą? Dajcie znać, ja was teraz rozgrzeję bardzo fajnym kawałkiem od Manamu, a później do tematu oczywiście też wrócimy.

No właśnie, kto słuchając tego utworu od Beat Rzeka Marzeń czuje się jak wielbłąd, kopytko w górę, tak jak ja? No widzę, że jest nas kilku. 8 minut zostało do godziny 7, moi drodzy, a tymczasem właśnie rekordowe upały w Wielkiej Brytanii, o której słyszeliśmy w newsach, no przekroczyły wczoraj historyczny poziom. Wczoraj był najgorętszym dniem, czerwcowym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą ponad 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord czerwcowy wynosił 35,6 stopni Celsjusza i pochodził z lat 76 i z lat 57. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje już nawet czerwony alarm pogodowy. No, powiem wam tak, jeszcze tydzień takich upałów i Wielką Brytanię zastąpi Wielka Brytwanna. SK2.

My wam jednak damy więcej informacji. Już za chwilę newsy w Radiu SK2, a w newsach porażające. Porażający bilans po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, dlatego zostańcie z nami, zróbcie głośniej. Mamy najświeższe informacje w tej sprawie.

0: o główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z oczyn góry.
8: Awatar, ogień i popiół.

0: Idziemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
6: Dziś w Trzebnicy zapowiada się prawdziwie ciepły poranek. Termometry wskażą około 22 kresek, a niebo będzie niemal całkowicie bezchmurne. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura zacznie rosnąć, osiągając nawet 32 stopnie. Wieczorem nadal będzie ciepło, a niebo pozostanie prawie wolne od chmur. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Trzebnica wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
7: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tysiące osób mogły zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Tak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym bilansie. Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał magnitudę 7,2, a drugi 7,5. Wstrząsy m.in. w stolicy doprowadziły do zawalenia się budynków. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Jak wygląda teraz akcja pomocowa?
8: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
7: Odpiera zarzuty i zapowiada kolejne kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
9: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza, sygnalisty zapowiedziano na poniedziałek. Ratownicy krynickiej grupy GOPR będą zabezpieczać szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. W sezonie turyści mogą liczyć na pomoc stałych baz oraz dodatkowych dyżurek w terenie. Ratownicy apelują o rozwagę i odpowiednie przygotowanie przed wejściem w góry.
4: SK2 Sport.
7: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
10: Mamy już 3 minuty po godzinie 7. Jeżeli chodzi o te upały, które tam zaczynają nam delikatnie doskwierać, to ma to swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że upał wkrótce spadnie jednak poniżej 30. Zobaczycie. Minus jest taki, że ja już nie.

A jednak Marisa dzisiaj by może zaśpiewała trochę inaczej, żebyście się znowu w niej zakochali, bo na razie, no niestety, zaliczyła dość mocny spadek na miejsce 8 w naszej gorącej polskiej 20. Co prawda jest to cały czas górna część naszej tabeli, ale jednak spadek zaliczony. Tak więc, moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Czy Marisa podskoczy przy następnym notowaniu? To już od was zależy. sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Kolejne notowanie polskiej gorącej 20 już w piątek po godzinie 18, przepraszam. A na 20 miejscu chciałem powiedzieć, że na razie Gotham Menzner. Szkoda.

0: Następny to będzie też bardzo piękny, bardzo słoneczny i bardzo ciepły dzień. Upały się zbliżają do Polski. Uważajcie, moi drodzy, na siebie, dbajcie o siebie i nie narażajcie się, jeżeli nie musicie. To taka rada od wujka Jarząbka, a ja dzisiaj też zbieram radę od was. Co jest dobrego na upały? Wasze takie domowe, fajne, sprawdzone sposoby, jak sobie radzić z wysokimi temperaturami. Odbieramy telefon na 7268 26 826.
1: No dobrze, to sposób na te gorąca upały to sorbety, albo owocowe, albo warzywne, płasto-rybki wykonane.
0: Dobry pomysł, dzięki bardzo, odnotowane. I Damian jeszcze odezwał się na Messengerze, proszę bardzo, twój sposób, Damianie, na upały?
2: Sposób na upały, tak. I jednocześnie na zarobek, to zacząć pracę w chłodni.
0: O, proszę bardzo, no to by się wszystko zgadzało. Ja mam tylko pytanie, bo tak się zastanawiam, prawda? Jak pracujesz w chłodni, to masz pieniędzy jak lodu?
3: SK2

0: Jedna chwila dzieli nas tak naprawdę od kolejnej rundy naszej zabawy SK2 Karniaki Cup. No i moi drodzy, kto dzisiaj odgadnie, czy w ogóle ktoś odgadnie, co też Sławek Paszko miał do powiedzenia, zobaczymy za jakiś czas, dokładnie za no około powiedzmy 7-8 minut, więc macie jeszcze trochę czasu na to, żeby się do naszej zabawy zgłosić. SK2.pl, tam wchodzicie, wypełniacie formularz i staracie się mnie przekonać, żebym do was dzisiaj zadzwonił i być może to wam wysłał powołanie na Stadion Narodowy, a tam już będzie walka o 10 tysięcy złotych. Będą Karniaki ze Sławkiem Peszko i będzie wspólne oglądanie meczu. Żeby to jednak zdobyć, to takie powołanie, to trzeba odgadnąć, co Sławek miał nam do powiedzenia. A zagadka na dzisiaj brzmi...
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No i to wygwizdane, proszę sobie teraz się zastanowić, co to jest i dać poprawną odpowiedź. Za chwilę jedna z osób, która się zgłosi do zabawy, stanie przed szansą odgadnięcia, co Sławek mówi, a być może również stanie przed szansą postrzelania karniaków na Stadionie Narodowym.

0: Gwiazdka Radia SK2.
1: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
17: Dzisiaj w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemnie. Rano słońce będzie królować na niebie, a temperatura sięgnie 24 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy martwić się o nagłe zmiany. Od południa zacznie robić się gorąco, bo termometry pokażą aż 32 stopnie. Wieczorem słońce wciąż będzie dominować nad chmurami, a temperatura utrzyma się na poziomie 32 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
16: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
18: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Trump jedzie na szczyt NATO. Amerykański prezydent powiedział, że pojawi się na spotkaniu głównie z szacunku dla tureckiego przywódcy. Donald Trump skrytykował też większość sojuszników, ale jako wyjątek wskazał m.in. Polskę i prezydenta Nawrockiego. A szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca. Pierwszy przypadek eboli we Francji. Zakażony jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga. Trwa tam jedna z największych epidemii tej choroby w ostatnich latach. Lekarz został odizolowany, a służby ustalają, z kim miał kontakt. Na lotniskach robi się coraz tłoczniej przed wakacyjnymi wyjazdami. W pośpiechu łatwo zgubić bagaż albo zostawić go bez opieki. Służby apelują, by pilnować swoich walizek.
19: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
18: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.

0: No właśnie. A jakie słowo przyniósł Sławek Peszko?
1: Eska, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: To się za chwilę okaże, tak naprawdę. Dzisiaj oko w oko z panem Sławkiem stanie pan Damian. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Damian się zgłosił, napisał tak. Świat poznał już geniusz futbolu Leo Messiego, ale świat nie poznał jeszcze mistrza karniaków. I dlatego mogę nim, i dlaczego mogę zostać nim ja? Bo od września zaczynam swoją pierwszą pracę w szkole jako nauczyciel.

0: Nigdy nie widział mojego...
1: Karniaka, rzutu karnego.
2: To nikt nie widział karniaka. To jest twoja odpowiedź, tak?
1: Tak.
2: No to niestety nie jest dobra odpowiedź, bo to nie chodzi o karniaka Sławka Peszki. To nie jest ta odpowiedź. Damianie, szukamy dalej w takim razie. Damian, posłuchaj, no do ciebie w takim razie leci stuwa. Jak ją sobie ładnie oprawisz, na przykład w ramkę, to będziesz mógł powiedzieć, że brałeś udział w zabawie z Radiem
1: SK. Tak, oczywiście. No,
2: a dlaczego by nie? Ja ci życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to bardzo wymagająca droga mimo wszystko.
1: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo. Stuwa do Damiana leci, a nasza zagadka leci i dalej w świat, czyli czekamy na tego, kto odgadnie, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia. sk2.pl, tam możecie sobie go odsłuchać, zastanowić się. No i dzisiaj zagramy. O której dzisiaj zagramy? Dzisiaj zagramy, moi drodzy, po godzinie 13, chyba tak? Tak, chyba tak.
3: SK, karniaki, kao.
4: Strzel i wygraj w SK2.

8 minut do godziny 8. Plan awaryjny od Lambery. Planu awaryjnego pewnie szukają teraz japońscy producenci lodów, oskarżeni o zmowę cenową. 6 największych japońskich firm produkujących lody zostało oskarżonych o złamanie ustawy antymonopolowej i skoordynowane podnoszenie cen swoich produktów od 2022 roku. Według ustaleń podwyżki cen lodów były jako pretekst do podwyżki cen lodów wykorzystano podwyżki cen żywności. I zobaczcie, to się nazywa potrójny nomen omen. Lodowe firmy na lodach kręciły lody, a teraz mają ciepło.

I od razu zrobiło się tak jakoś marchewkowo. 5 minut do godziny 8, o 8 punktualnie newsy w Radiu SK2, a po 8 zagramy sobie również w Państwa Miasta. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na telefony od Was, SMS-y raczej, prawda? A także Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko na Messengerze proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was oddzwonić. No i zawsze

0: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
4: Dziś w Trzebnicy czeka nas piękny, słoneczny dzień. Błękitne niebo i temperatura sięgająca 25 kresek sprawią, że przedpołudnie będzie naprawdę przyjemne. Po południu temperatura zacznie rosnąć, osiągając nawet 32 stopnie, co zapowiada prawdziwe upały. Jutro i w sobotę pogoda nie zmieni się znacząco. Nadal będzie słonecznie, a termometry pokażą do 31 i 32 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment Wesce 2 Trzebnica. Wiadomości.
3: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
5: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zablokowana jest krajowa 24 w Wielkopolsce. To po wypadku na odcinku Gorzyń-Pniewy, gdzie osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Trasa jest całkowicie zablokowana. Tusk liczy na uspokojenie relacji z Ukrainą. Premier mówi, że konferencja w Gdańsku może pomóc obniżyć napięcie między Warszawą a Kijowem. W spotkaniu poświęconym odbudowie Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełański. Do Polski przyjedzie premier Ukrainy, a konferencja rusza już dzisiaj.
6: Mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
5: Konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni, a celem wydarzenia jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy po wojnie. Lekarze chcą zmian po aferze w Szpitalu Południowym. Samorząd zawodowy apeluje o odpolitycznienie placówek medycznych i reformę systemu ochrony zdrowia. Wśród propozycji są m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i zmiany w wycenie procedur. Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
7: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
8: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
7: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
5: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
2: SK2 Sport.
5: Tej nocy poznamy kolejne drużyny, które awansują do fazy pucharowej. W grupie E pewne gry dalej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Curaçao. Oba spotkania o 22. O 1 rozpoczną się mecze grupy F. Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Nad ranem w grupie D Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią. Katarzyna Kawa walczy o Wimbledon. Polska tenisistka awansowała już do trzeciej rundy eliminacji turnieju w Londynie. Dziś zmierzy się z Amerykanką Kaylon Day. Zwycięstwo zapewni jej miejsce w głównej drabince Wimbledonu.
9: 2 minuty po godzinie 8, moi drodzy, mam dla was taką radę, takie spostrzeżenie. Jeżeli ktoś was dzisiaj wyzywa, albo się na was obrazi, albo nie będzie chciał z wami rozmawiać, to proszę mu bardzo ładnie i grzecznie podziękować, bo w taki upał, jeżeli ktoś obchodzi się z wami chłodno, no to trzeba się z tego powodu cieszyć.

10 po 8. Działa krwiotwórczo, moczopędnie i świetnie uzupełnia witaminy, ale smakuje okropnie. Mimo to kilkudziesięciu amatorów spotkało się w Dorset w Wielkiej Brytanii, żeby wziąć udział w zawodach jedzeniu pokrzywy. Wyobraźcie sobie. Takie zawody odbywały się w Wielkiej Brytanii od 1986 roku i przyciągają sporo osób. Zasady są proste. Wygrywa ten, kto zje po prostu najwięcej pokrzywy w godzinę i okazało się, że ostatni zwycięzca zjadł aż 22 metry krzaków i co ciekawe, powiem wam, patrzyłem na filmik z tego wyczynu, nawet się przy tym za bardzo nie pokrzywił. Eskad.

0: Taka pogoda, że nawet rozgrzewać się nie trzeba i bardzo dobrze, od razu wchodzimy do zabawy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zaczynamy Państwa miasta, a dzisiaj zmierzą się ze sobą dwie panie, Kamila i Ilona. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
0: Jest, mamy dwa razy dzień dobry, to znaczy, że jesteśmy w komplecie. Szybko przypominam zasady zabawy. Mamy koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę, zaczynające się, pamiętajcie o tym, i w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam. I tej odpowiedzi, i każdej następnej, nawet jeżeli te następne byłyby już poprawne. Na kole są też jokery, kto wylosuje jokera, będzie sobie mógł wybrać literkę dla siebie. No i oczywiście osoba, która zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Osoba, która zdobędzie trochę mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy jasne. Kamila odpowiada jako pierwsza. Kręcimy kołem w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. Okej, okay, mamy. Wylosowała się literka W. W. Jak... W.
4: WW.
0: No, no powiedzmy. WWA na przykład się mówi, o jo, tak jest, no coś w tym rodzaju. Dobrze, czy wszystko jasne? Literka W dla ciebie.
4: Jasne.
0: Dobra, to uwaga. Kamilo, na literkę W potrzebuję od ciebie państwo.
4: Wietnam.
0: Miasto.
4: Warszawa.
0: Znana postać.
4: Witold Pyrtkosz.
0: Roślina.
4: Wierzba.
0: Kolor.
4: Wierzbowy.
0: Zawód. Weterynarz, jakbyś powiedziała.
4: Weterynarz.
0: Można by było. A, bo Kasia ma coś tutaj. Kasia ma obiekcję. Kasia, czyli moja kontrola...
4: Wierzbowego nie ma.
0: Komisja Kontroli Gier i Zakładów twierdzi, że...
6: Ale że ty od razu zakładasz, że nie ma. Naturalny, ziemisty odcień szaro-zielony. To kolor wierzbowy.
0: Naprawdę?
4: Proszę, wow.
0: Ale jajka. No dobra, no to w takim razie nie mogę się z tym kłócić. 5 punktów. 5 punktów dla Kamili. Ilona, 5 punktów do pobicia.
5: To staram się.
0: No to się staraj, dziewczyno. W prawo czy w lewo?
5: Było w lewo, to w prawo teraz.
0: To proszę cię bardzo. Ja już nie pamiętam, co było, wiesz? Mogłaś mi ściemnić, ale dobra. Mam literkę. Literka D. Literka, czwarta litera alfabetu, litera D. A, B, C, D.
5: Okej.
0: Okej? No to lecimy. No to lecimy w takim razie. Uwaga. Państwo na D.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Drezno.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Dumbo.
0: Imię.
5: Dorota.
0: Roślina.
5: Dąb.
0: Potrawa. No potrawa na D, na przykład donaty, prawda?
5: O, no właśnie.
0: No właśnie, no. Donaty mogły być, no jest dużo potraw na D, no. Oj, dobra, liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy dogrywkę, dziewczyny. O kurczę, no, o kurczę. Dogrywka polega na tym... Kamila, jesteś z nami?
4: Jestem.
0: Dobra. Dogrywka polega na tym, że za chwilę wylosuję ja dla was literkę. Później podam kategorię i wy zgłaszacie się swoim imieniem. Która pierwsza wypowie swoje imię, ta odpowiada. Ma na to 3 sekundy, żeby odpowiedzieć na... podać hasło w danej kategorii na daną literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jeżeli odpowiedź będzie niepoprawna, to wygrywa przeciwniczka. Okej?
4: Okay? Tak.
0: Dobra, uwaga, to kręcę kołem. Zakręciłem. Trochę za mocno, bo się nie chcę zatrzymać. Literka E. E jak Elżbieta. Gotowi?
4: Tak.
0: Dobrze. Na literkę E poproszę coś w kategorii dom.
4: Kamila
0: jako pierwsza, Kamila?
4: Ekran
0: na przykład, no nie wiem, komputera czy czegokolwiek innego. Oczywiście,
4: telewizora. Tak.
0: Telewizora, na przykład. No i mamy to. Kamila w dogrywce wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Brawo! Proszę bardzo.
4: Chciałam jeszcze szybciutko pozdrowić tutaj mojego synka, który obok mnie siedzi i bardzo mocno trzyma kciuki.
0: Oj, tak mocno.
4: Aleksia, pozdrawiam.
0: Tak mocno trzymał kciuki, że się udało mamie wygrać. Ilona,
4: bardzo się cieszymy, super.
5: Tak, Ilonka, gratuluję.
0: Gratulacje lecą od Ilony. Dzięki. Ale jeszcze pozdrowienia mogą polecieć.
5: Pozdrawiam moją rodzinę i wszystkich znajomych.
0: No i mamy to. I wszystko ładnie się zakończyło, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

A tego czasu zawsze jest 20 sekund. Zawsze za mało, zawsze za mało. 25-26 minut po godzinie 8. No szybko poszło. Elon Musk ponownie w gronie miliarderów, moi drodzy. Tak jest. Po tym, jak jego majątek gwałtownie zmalał z powodu spadku wartości akcji technologicznych, Elon przestał już być bilionerem, a znów jest miliarderem, bo miał na koncie 1 100 miliardów, a teraz jego majątek wynosi

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty od

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
6: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
13: BYD. Build your dreams.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas naprawdę przyjemny dzień. Niebo będzie w większości bezchmurne, a temperatura sięgnie 25 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Od południa do jutra rano spodziewamy się upałów z temperaturą sięgającą nawet 32 stopni. To idealny czas na relaks w cieniu. Pamiętajcie o nawodnieniu. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
17: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
19: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki. Nie ma sygnałów, by ktoś z nich ucierpiał. Bezpieczni są także polscy dyplomaci. Ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie. 70 pensjonariuszy musiało opuścić placówkę przy ulicy Walczaka. Powodem był pożar, który wybuchł wieczorem. Zapaliły się odpady w jednym z pomieszczeń gospodarczych. Ogień szybko ugaszono, a przez zadymienie mieszkańcy spędzili noc w innych ośrodkach. Polscy siatkarze z ważnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2 w pierwszym meczu turnieju w Gliwicach. Rywale prowadzili już 2-0, ale Polacy odwrócili losy spotkania. Najwięcej punktów, bo aż 24, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś reprezentacja Polski zagra z Turcją.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja od dawna wiem, że nic nie wiem, a jak nic nie wiem, to jest taki moment w trakcie dnia, kiedy staram się dowiedzieć, co też dawniej było. O. To jest kącik odkurzający. Nie wiem, czy zrozumieliście mnie dobrze, ale chodzi mniej więcej o to, że wracamy do czasów odległych, do czasów, o których już nie każdy pamięta, a dzisiaj dokładnie do roku 2013. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, w internetach i nadajemy temu nowe życie. A dzisiaj w kąciku odkurzającym posłowie coraz chętniej kupują polskie garnitury. Wiernych wielkim światowym markom w Sejmie nie brakuje, jednak posłowie coraz częściej i chętniej kupują garnitury w polskich firmach lub szyją w polskich pracowniach krawieckich, pisał Dziennik Polski 25 czerwca 2013 roku. No to ja powiem tak, na wszelki wypadek firmy szyjące garnitury powinny być jednak ostrożne. Proszę sprawdzić dwa razy, czy wszystko się zgadza. W końcu to są politycy, więc przygotujcie się na to, że może tu być jakiś kant. Głównie chodzi o spodnie.

0: nie wiesz, jak tam jest, to może trzeba sprawdzić, nie?
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: I przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. My wam w tym pomagamy. SK2 w tym roku również wysyła was do luksusowych hoteli w całej Polsce tak naprawdę. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju, no i zestaw wypasionych kosmetyków. Jak się gra? Gra się bardzo prosto. Najpierw wchodzicie na sk2.pl, tam się zgłaszacie, a później codziennie mamy finał. No i w finale mierzycie się z wiedzą o Polsce. W poniedziałek z wiedzą o Polsce mierzyła się Asia. 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. We wtorek Arek. 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. W środę Diana, czyli wczoraj Diana. 6 poprawnych odpowiedzi i 1 zła. Wychodzi na to, że poniedziałkowa Asia jest najbliżej wygranej i najbliżej tego, żeby dostać od nas klucze do pokoju w hotelu wypasionym 5-gwiazdkowym dr Irena Eris Polanicy Zdroju, ale być może ktoś dzisiaj Asi stanie na drodze. SK2.pl, tam się zgłaszacie, a później czekacie na telefon od nas. A później wystarczy się wykazać wiedzą o Polsce, no i wakacje macie z głowy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: Czy lepiej niż teraz będzie? Na pewno. Sandra Razer, lepiej niż teraz gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 10. Wiem za to, że na pewno będzie goręcej. Tak marudziliśmy, że w weekend mają być takie potężne upały. A ja patrzę na swoją słowacką, notabene, pogodę, bo Słowacy ponoć są dobrzy w te klocki. I patrzę, że w poniedziałek to będzie prawdziwe uderzenie. 41 stopni sobie tak wymyślili. Mam nadzieję, że wszyscy nawadniacie się odpowiednio i jesteście gotowi na to uderzenie żaru. Punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 20

0: 5 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl. Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: i oszczędzasz.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
3: Dziś w Trzebnicy możemy się spodziewać naprawdę ciepłego dnia. Termometry pokażą aż 28 kresek, a na niebie dominować będzie słońce. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Od południa zacznie się prawdziwy upał z temperaturą sięgającą 32 stopni. Jutro również przewidujemy sporo słońca, a temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie 32 kresek. Bądźcie czujni, bo o kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
2: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
4: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar może być tysiące. Najpoważniejsze wstrząsy odczuli mieszkańcy stolicy kraju Caracas. Zawaliły się budynki, uszkodzone zostało też lotnisko. Mieszkańcy mówią o dramatycznych scenach.
5: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorcę z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
4: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Absolutorium dla Trzaskowskiego pod znakiem emocji. Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. Choć Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie nastroje panują przed sesją?
6: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tego.

0: zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
1: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
0: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
2: Magazyn narkotyków zlikwidowany w Bydgoszczy. Policjanci znaleźli w wynajmowanym mieszkaniu na osiedlu Okole narkotyki i leki na receptę warte około 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
3: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków, bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
2: Zatrzymane osoby to dokładnie 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszyscy trafili do aresztu.
4: SK2 News. Trzebnica.
5: Krzysiek Staszkiewicz. Już jutro Spartanie powalczą o kolejny bonus na olimpijskim. Sparta Wrocław zmierzy się z GKM-em Grudziądz. Do odrobienia jest 6 punktów po meczu wyjazdowym. Start spotkania jutro o 20.30. Dolny Śląsk na prowadzeniu w turnieju finałowym Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup. Drużyna Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej pokonała już 2 reprezentacje. Jutro w południe w Ząbkowicach Śląskich DZPN zagra z reprezentacją Małopolski. W zespole Dolnego Śląska gra aż 4 zawodników Boryczy Sułów, nie brakuje też zawodnika z Iskry Księgienice.
6: 10 to dobra godzina na rozwiązywanie zagadek słownych Sławka Peszki, bo człowiek jest i po kawie, i po drugim śniadaniu, umysł giętki, więc do kogoś z Was będę dzwoniła za chwilę w sprawie SK2 Karniaki Cup. Telefony w pogotowiu. Kasia Grodzka, dzień dobry, a kogo mam dla Was na początek tej godziny?
7: Bez reklam, jeden po drugim.
8: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
6: Jutro ona zagra na stadionie we Wrocławiu, a on w Żywcu na starcie trasy męskiego grania. Ale u nas macie ich razem w jednym miejscu. Sanach i Vito Bambino w Radiu SK2.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No właśnie, zespół Kancelaria przede wszystkim przed chwilą śpiewał o tym, że zabierze nas wszystkich i my też zabieramy naszych słuchaczy w lipcu na PGE Narodowy na wielki finał SK2 Karniaki Cup. No ale trzeba zebrać odpowiednią ekipę i taką pretendentką do jedenastki marzeń Radia SK2 Karniaki Cup jest tutaj Ola. Cześć Ola.
3: Dzień dobry.
2: No dzień dobry. Tutaj napisałaś w swoim zgłoszeniu, że obiecujesz 300% zaangażowania i 30% cennych strzałów. Czy to było cenne?
3: No, dobra, 500% zaangażowania, 100% cennych strzałów.
2: Słuchaj, bo jeżeli chodzi o te 300% zaangażowania, to ty nic tutaj obiecywać nie musisz, bo już brzmisz bardzo zaangażowanie. Jak ja do ciebie zadzwoniłam, to był wielki wybuch entuzjazmu i naprawdę to doceniam. A jeżeli chodzi o te cenne strzały, 30%, to chyba coś mało, prawda?
3: Mało, także postaram się na więcej.
2: Ale powiem ci, że to też jest skromność, bo ty nie obiecujesz gruszek na wierzbie i to jak najbardziej się zgadza, realne podejście do tematu. Myślisz, że trafisz z rozwiązaniem zagadki Sławka Peszki?
3: No mam nadzieję.
2: No to co, przekonamy się, spróbujemy?
3: Oczywiście.
2: No dobrze, to już tutaj ustawiam. Uwaga, za chwilę puszczę ci zagadkę Sławka Peszki, potem będziesz miała 3 sekundy odliczone czasem na odpowiedź, no i się przekonamy. I co,
3: dobrze.
2: Gramy?
3: Gramy, oczywiście.
2: Uwaga, odpalam.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Rozbiegu.
2: Czy tu chodzi o rozbieg? Dobrze, sprawdzimy. Uwaga. Oleńka, niestety to nie chodzi o rozbieg. Sławek nie lubi się rozbiegiwać. Nie rozbieguje, niestety. Ale nie przejmuj się. 100 złotych wysyłamy ci w ramach zaangażowania.
3: Super,
2: żeby się
3: serdecznie.
2: Żeby się dobrze też żyło, żeby ci wakacje miło upłynęły. Dobrze. Taki maleńki dodatek. Możesz też kogoś pozdrowić na naszej antenie.
3: Pozdrawiam mojego męża, który jest teraz w pracy.
2: Bardzo.
3: I całą rodzinę. No,
2: bardzo,
3: dziękuję bardzo.
2: Bardzo pozdrawiamy. SK2 Karniaki Cup. No szukamy dalej członków naszej ekipy. Marzeń, jedenastki marzeń. Już dzisiaj po godzinie 13 kolejna szansa na dołączenie do tego cudownego grona. Zgłoszenia na sk2.pl.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

znane piosenki, które myślimy, że mają tytuł, który jest śpiewany w refrenie, a ten tytuł jest zupełnie inny. Podaję przykład Rotary na jednej z dzikich plaż, gdzie każdy zakonotował sobie, w tym ja też również przez większość mojego życia, że to jednak lubiła tańczyć. Podobnie jest z piosenką o Danny Jantar. Myślimy, że to chciałabym przetańczyć z tobą całą noc, ale jednak w wehikule czasu gramy wam mega romantyczne Moje jedyne marzenie.

Pamiętacie, jak rok temu na Zorzy Dawid ogarnął publiczności transmisję finału Wimbledonu, w którym grała Iga Świątek? No, to jest dopiero gest. Dawid Podsiadło go ma i to wiadomo nie od dziś. A czy i w tym roku Iga zostanie królową Wimbledonu, to zobaczymy niebawem, bo jej pierwszy mecz w Londynie, właśnie w tym wielkim szlemie, odbędzie się w przyszły wtorek po południu. Trzymamy kciuki nie tylko za Igę, ale też i za Maję Chwalińską i za Huberta Hurkacza. Mocny biało-czerwony team. To na odwagę, jeszcze przed godziną 11. Gitarowa, całkiem nowa bajka i kleks w Radiu SK2.

0: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: To jest hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest hot.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
15: BYD. Build your dreams.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
19: I po reklamie.

0: nadać. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
12: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę gorący dzień. Termometry pokażą aż 29 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Chmurki będą rzadkością, więc warto przygotować się na solidną dawkę promieni słonecznych. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Od południa aż do jutra rano spodziewamy się jeszcze wyższych temperatur, sięgających 32 stopni. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
0: Jest 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eskin 2. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu. To w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogrodzkim. Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci, ale trzeciego dziecka nie udało się wydostać na zewnątrz.
13: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.
0: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności pożaru wyjaśniają teraz służby. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się dziś w Gdańsku. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Spyrydenko, a z powodu ze swojego przyjazdu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego.
14: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
0: Mówił szef rządu, który tłumaczył, że nieprzypadkowo wybrał na miejsce konferencji swoje rodzinne miasto. Z kolei szefowa ukraińskiego rządu Julia Spyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Drodzy Polacy, dziękujemy za Waszą pomoc w najpilniejszym momencie, by nas wesprzeć. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za Waszą wolę budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Mówiła premier Ukrainy Julia Spyrydenko. Rozmowy o odbudowie Ukrainy po wojnie zaplanowano na 2 dni. Koszykarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Biało-czerwoni przygotowują się do kluczowych meczów kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Dziś rozegrają sparing z Finlandią, a 3 lipca Polacy zmierzą się z Austrią w Wiedniu. 3 dni później podejmą Holandię w krakowskiej Tauron Arenie.
15: SK2 News, Trzebnica.
16: Krzysiek Staszkiewicz, ratownicy

Bardzo słuszne pytanie od bratchanków. Gdzie ten, który powie mi, że nadejdą chłodniejsze dni? Ja tak pod siebie interpretuję i też chyba pod was. Wiadomo, że przed nami bardzo upalne dni. Niestety synoptycy nie stwierdzili, że będzie jakoś wiele chłodniej w przyszłym tygodniu. Co prawda temperatury nie przekroczą 30 stopni, natomiast 28 to jednak też dla niektórych może być za dużo. Sporo się nawadniajcie, uciekajcie do cienia, bo chyba to są najlepsze rady, które

0: Znaleźli ciało w Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem. Wyłowiono wczoraj ciało młodego mężczyzny. WOPR podał informację, że to 19-latek, który w sobotni wieczór wpadł do wody, spadając z deski SUP. Dowiedzieliśmy się jednak, że to była pośpieszona ocena zwłok.
1: Osoby muszą którego znają rozpoznać. Musimy zaczekać, aż one do nas dojadą.
0: Mówi Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji. Więcej piszemy na sk.pl. Lody za świadectwo z czerwonym paskiem. Stowarzyszenie Tak dla Edukacji zaprasza do Trzebnicy i Obornik Śląskich już jutro.
2: Trzymamy kciuki za naszą koszkadrę. Polska biało-czerwona, niezwyciężona. Mam nadzieję, że koszykarze też mają ten hydration break, tak jak mają piłkarze na mundialu. Tutaj Radio SK2, aż mi zabrakło tchu po prostu. U nas biało-czerwone hity non-stop. W tej godzinie mam dla Was nowość od tegorocznego składu męskiego grania, a na początek pan Stachurski. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Zespół Warys Manks i wielki hit Maj w Radiu SK 2. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, że swego czasu mocno walczyliśmy z inwazją biedronek azjatyckich, to chyba było parę lat temu, atakowały szczególnie w maju. Teraz głośno jest o innym ataku biedronek, konkretnie w Darłowie. Miało powstać osiedle domków jednorodzinnych, a jakimś cudem wyrosła z tego, słuchajcie, biedronka, w sensie, że market z wielkim parkingiem i neonem. Mieszkańcy są bardzo niezadowoleni, protestują, mówią, że nie tak się umawiali. Projektant w ogóle nie wie, o co chodzi, bo miał zapłacone za projekt domu z usługami, a inwestor kombinuje, jak to wszystko zalegalizować mimo sprzeciwu mieszkańców. Ja ich rozumiem, weź tu kogoś zaproś na parapetówkę, tłumacząc dojście, zamiast powiedzieć drugie drzwi na lewo, trzeba powiedzieć szukajcie mnie przy kasie numer 3.
1: SK2.

0: I takie światełko to ja lubię. Muzyczne i dźwięczne i nie poparzę tak jak ta lampa, co mamy ją za oknem od paru dni. Piosenka Światło Czuła od Natalii Kukulskiej, tak wam gramy w Radiu SK2. No i też warto dodać, że to krążek Światło z 1996 roku, na którym znalazł się tenże właśnie singiel i był to taki pełnoprawny, dorosły debiut 20-letniej wokalistki i mocno wybił jej karierę. A czy dzisiaj komuś z was uda się wybić, a raczej pobić wynik quizu o Polsce, który uzyskała w poniedziałek Asia? 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła, stawka wysoka, bo w ramach konkursu Polska jest najfajniejsza. Wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Jeszcze dorzucamy do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już jutro, a kolejna runda dziś po 15.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest...

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
5: Ale gdzie?
6: Na Kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
4: Jeden bilet, max atrakcji. Kopalnia.wroc.pl.
7: I po reklamie.

0: uwaga, koncertowa prognoza pogody na wrocławski koncert w Stanach, no bo to przecież już jutro, wieczorem we Wrocławiu, jak będziecie przekraczali bramy wejściowe stadionu, 29 stopni, a po koncercie około 23 nieco chłodniej, czyli stopni 22. Wniosek z tego taki, pani Zuziu, pani jak najdłużej śpiewa, im dłużej, tym chłodniej.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczone.

0: nowych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
5: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
4: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
5: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
6: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
4: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki.
9: W Trzebnicy dzisiaj po południu zapowiada się naprawdę ciepło. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale to nie przeszkodzi, by termometry wskazywały aż 30 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie przyjemnie ciepło. Jutro rano spodziewajcie się kontynuacji upałów z temperaturą sięgającą 32 stopni i prawie bezchmurnym niebem. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski2 już za godzinę.
8: Sponsorem programu jest właściciel sali zabaw dla dzieci Kosmiczne Kulki. Twardogóra, ulica Krótka 2 oraz Milicz, ulica Kopernika 8.
10: Jest 12. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun. Na czym koncentrują się w tej sprawie śledcze?
11: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie prawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
10: Dodajmy, że Szpital Południowy to temat główny trwającej właśnie sesji Rady Warszawy. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach wypłata środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tymczasem na ulicach miasta protest. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co przypomnijmy skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu.
12: Nie ma zgody na banderę!
13: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
14: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
10: Kolejny taki protest w Gdańsku ma się odbyć już po południu. Awaria elektrowni w Koninie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wstrzymało dostawy ciepłej wody do miasta. Problemy mają tam potrwać do godziny 18.
7: SK2 News. Trzebnica.
15: Krzysiek Staszkiewicz. Czy lekarze popełnili błąd w sztuce lekarskiej? To zbadają śledczy. Do prokuratury rejonowej w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie od rodziny zmarłego 52-letniego kierowcy, który 10 czerwca spowodował śmiertelny wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Mężczyzna zmarł w szpitalu 5 dni później. Był poszukiwany listem gończym, a w mieszkaniu miał narkotyki. Militcy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy Krośnice. Po opłaceniu zasądzonej kary 32-latek został zwolniony, jednak wkrótce odpowie za posiadanie metamfetaminy.
16: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Pana Mroza, no właśnie, na ochłodę. Przed nami jego najnowszy wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A na początek Pani Kleo, Kasia Grodzka, dzień dobry. 2 minuty po godzinie 12 mamy.

0: Doliczyli się panowie z Lady Punk. Kto siódme niebo nienawiści w Radiu SK 2? On za to przekracza siódme kręgi wkrętki. Nosel wkręca już teraz w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo, tak słucham?
3: Dzień dobry, czy ja do pani Janny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zbierznika. Proszę pani, dział szczepień?
2: Tak, przetelefonie.
3: A co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
2: Tak.
3: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
2: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
3: Co pani miała na odwrót, momencik?
2: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
3: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
2: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
3: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
2: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
3: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani, na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
2: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje, to ta szczepionka nie będzie działać.
3: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
2: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
3: Mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
2: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
3: W punkcie szczepień, bo, proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
2: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
3: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Kao, ale żeś mnie wkręciła.

0: wehikuł czasu.
1: A przed nami w tym wehikule czasu hit, który zanim hitem się stał, najpierw zyskał popularność na krakowskiej scenie kabaretowej. Z tą piosenką w latach 60. występował kabaret, nie wiem czy kojarzycie, kabaret Anawa, który później przekształcił się w jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Przed nami w Radiu SK2 Marek Grechuta i Będziesz moją panią.

0: Tak jak wspomniałam, nie wiadomo, kiedy dokładnie premiera pierwszego solowego albumu Kasi Sienkiewicz, ale za to wiadomo, że w te wakacje z samą artystką fani zobaczą się naprawdę wiele razy. Kasia wrzuciła całą letnią rozpiskę koncertową na swojego Instagrama. Jest tam męskie granie, jest koncert w Kazimierzu czy w Olsztynie. Można sobie posprawdzać i zgrać grafiki z Kasią Sienkiewicz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
16: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel, 12,99. Kupując dwa opakowania.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
0: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
3: I po reklamie.

0: Znamy ten zespół bardzo dobrze. Zespół Mysłowic. Długość dźwięku samotności na antenie Radia SK2. Ja taką ciekawostkę teraz rzucę. Zespół Mysłowic w tym roku wraca na scenę męskiego grania. Panowie zagrają na koncertach we Wrocławiu i w Krakowie. Przypomnę, że my przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na koncerty właśnie w ramach męskiego grania. Warto słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Marzysz o wypoczynku?

0: roku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.
5: Przygotujcie się na gorący dzień w Trzebnicy. Termometry pokażą aż 31 kresek, więc krem z filtrem to absolutny must have. Niebo będzie prawie bezchmurne, co oznacza, że słońce będzie nas mocno grzało przez cały dzień. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale wciąż utrzyma się na wysokim poziomie, sięgając 32 stopni. Noc zapowiada się ciepła, dlatego możecie spodziewać się przyjemnego wieczoru. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
6: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco na sesji Rady Warszawy. Prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Zostały włączone do porządku obrad. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jakie szanse mają te wnioski?
7: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
8: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
7: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
9: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
7: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
6: Co najmniej 164 osoby zginęły. Jest też przynajmniej blisko 1000 rannych. To najnowsze dane od władz Wenezueli po dwóch nocnych trzęsieniach ziemi w kraju. Deklaracje wsparcia zgłosiło wiele państw zachodniej półkuli. W planach wysłanie pomocy do Caracas, stolicy Wenezueli.

0: Zbiera się w modlitwie z rodzinami ofiar tej niewyobrażalnej tragedii, napisał prezydent. Pod gruzami zawalonych budynków mogą znajdować się jeszcze tysiące ludzi. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Przed pierwszym weekendem wakacji tankowanie benzyny nieco taniej, diesla nieco drożej. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 95 groszy, benzyny 98 6 zł i 65 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy.
1: SK2 News, Trzebnica.
2: Dukat z Permichalak. Ukradli 2 samochody i teraz będą się z tego tłumaczyć przed sądem. Policjanci z komisariatu w Obornikach Śląskich zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o kradzież pojazdów. To mieszkańcy powiatu trzebnickiego w wieku 26 i 27 lat. Pojazdy zostały odzyskane i przekazane ich właścicielom, a złodzieje usłyszeli zarzuty. Ulica Szybowcowa we Wrocławiu do remontu. To druga z ulic, którą miasto planuje odświeżyć w te wakacje. Chodzi o program Wrocław na dobrej drodze, czyli szybkie wymiany nawierzchni. Pierwszą zapowiedzianą drogą jest Aleja Wiśniowa. Nie znamy jednak dokładnego harmonogramu prac.
3: Zraszacze. Poidełka dzisiaj dają chłód jak morska bryza, a w kalendarzu 25 czerwca Dzień Marynarza, zatem pobujamy się na nogach. Razem z Lanberry, Marisą, sporo nowości. Przy tym co Westy 2 mamy dla Was ekstra.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
3: Zaczynamy od trąbeczek i ciekawe, czy ktoś za chwilę zgadnie wytrąbione słowo Sławka Peszki w naszej zabawie. SK Karniaki Cup. Za chwilę może zadzwonię do Ciebie. Na sk2.pl jeszcze możecie się zgłosić. Poparzeni kawą 3, no to co, 13:03. Czas chyba na trzecią kawkę. Kowalski, witajcie w SK2.

0: Antyk Smkiewicz w SC2, a teraz...
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No i ciekawe, czy za chwilę wyślemy kolejną osobę na Stadion Narodowy, aby strzelała z nami karniaki, zdobyła może 10 tysięcy złotych za najlepsze strzały karniaków, oglądała fantastyczny mecz w loży VIP-owskiej, to z osobą towarzyszącą. Spędzi do tego jeszcze fantastyczny wieczór w hotelu, a my przecież dbamy o swoją drużynę, więc SK2 w Karniaki Cup za wszystko płaci. Monika! Cześć Monia, witam cię.
3: Cześć, cześć.
0: To ty dzisiaj o to wszystko zawalczysz. Słyszałaś dokładnie?
3: Tak, słyszałam.
0: Złapałem cię w pracy.
3: Tak.
0: Dobra, czym się zajmujesz?
3: Sprzedaję meble.
0: O, w handlu meblami jest jak w piłce nożnej. Najważniejsze jest dobre ustawienie. To ja w takim razie ustawiam dźwięk, zagadkę Sławka Peszki. On za chwilę powie zdanie i ostatnie jego słowo zostanie wygwizdane. A ty, Monia, będziesz miała potem tylko 3 sekundy, aby odgadnąć to wygwizdane słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, spróbujemy.
0: No dobra, to uwaga.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
3: Wieczoru Kawalerskiego.
0: No to sprawdźmy, czy o to chodzi.
4: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego celownika.
0: No niestety, chodziło jednak o celownik, ale moja droga, mam coś dla ciebie na pocieszenie, może nie na wieczór kawalerski, nie wiem jaki wieczór ci się szakuje teraz w najbliższym czasie, ale stówka na pocieszenie od radia SK2 dla ciebie na taki właśnie sympatyczny wieczór.
3: Super, dzięki wielkie.
0: Widzisz, ucelowałaś sobie nawet taką fantastyczną nagrodę. Pozdrawiamy kogoś?
3: Tak, wszystkie dziewczyny z pracy.
0: Okej, no to w takim razie świetnie się składa, dziewczyny składają meble, my składamy się do kolejnego oczywiście strzału i to już będzie jutro o poranku u Artura Jarząbka. Może ktoś z was wpadnie na Stadion Narodowy SK Karniaki Cup, tam się zgłaszajcie.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: ma się co spieszyć, dokładnie z tą miłością. Dawid Kwiatkowski i Proste Wesce 2, no to teraz nowość, która sprawdzi się tego lata. W romantycznych spacerach we dwoje, plaża i ona Wesce 2.
1: Twoje dłonie opowiadają
0: Ola Kolendra.
1: Ile

0: Świat ma apetyt na polskie hity. Wanda, jej gorąca banda, West 2, a internetowa prasa pisze, że w przyszłym roku dopiero nie będziemy pracować, jak temperatura sięgnie 35 stopni w pomieszczeniu albo 32 na zewnątrz. A ja proponuję wprowadzić te przepisy jeszcze przed tym weekendem, bo w poniedziałek ma być 40 stopni na plusie. Przy takich wartościach w pracy to człowiek czuje się wypalony.
1: SK2.
0: Ale nie u nas. Igo już za chwilę i bryska. Lato, ale będzie gorąco.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour.

0: każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od

0: BYD ATTO 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD ATTO 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: I po reklamie.

0: takich dźwiękach człowiek się rozpuszcza jak kostka lodu na słońcu. Lato i bryska w ST2. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy, między innymi ostry jak dzisiejsze słońce. Protest
1: Lama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Popołudnie w Trzebnicy zapowiada się naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 32 stopnie. Słońce będzie dominować na niebie, a ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy nie przepadają.

0: opadają za nagłymi zmianami pogody. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło. Upały utrzymają się do rana, a jutro znów możemy liczyć na słoneczny dzień z maksymalną temperaturą sięgającą 32 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Trzebnica za godzinę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot spadł na plac manewrowy podczas podchodzenia do lądowania. Maszyna stanęła w płomieniach. Strażacy cały czas dogaszają wrak.
3: Są podawane dwa prądy wody pijane przez straż pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy. No i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
2: Mówi Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby. Obie zginęły na miejscu. Przyczynę wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego.
4: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
2: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Przypomnę, na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. W Gdańsku padły już zapowiedzi dużych przelewów dla Ukrainy z Brukseli. Gorący czwartek w Kielcach. Tam trwa właśnie protest pracowników i związkowców miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego.
5: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatków.
6: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
7: Sprawiedliwości społecznej.
8: Będziemy walczyć do końca. Jesteśmy zdeterminowani.
2: Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych i równego traktowania na rynku usług przewozowych. Jeśli miasto nie spełni tych warunków, to żądają wykupienia przez ratusz udziałów w spółce.
9: SK2 News, Trzebnica.
10: Kacper Michalak, fontanna multimedialna przy hali stulecia z awarią. Sobotnia burza uszkodziła instalację, przez co część urządzeń i mechanizmów musi zostać wymieniona. Piorun uderzył w dyszę głównego gejzera wodnego. Pokazy dzienne i wieczorne odbywają się w ograniczonym zakresie, natomiast do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne. Rażąco niski stan krwi na Dolnym Śląsku. Jest silna potrzeba, aby uzupełnić zapasy grupy 0 RH- Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Warto, by posiadacze takiej grupy krwi rozważyli jej oddanie, zanim wyjadą na urlop.
11: 14 minut 2. Jedni kończą pierwszą zmianę, drudzy meldują się na drugiej. Nieważne, po której stronie zegarka jesteście, mam dla was 10 najlepszych polskich sztosów bez przerwy. Zatańczymy z wilkami. Nie zabraknie adrenaliny podczas festiwalowego męskiego grania i innych.
12: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
11: Na początek Zakopower. Chłopakom tak jest gorąco z tego zespołu, że studzą stópki. Bosowe SC2.

0: facet, który uwielbia zabawę w chowanego. Andrzej Krzywy i jego załoga z Demono. Takie pływają dźwięki w SC2 w Dzień Marynarza, którego nieodłącznym elementem przecież jest plaża, między innymi, a taką wybrano właśnie według rankingu Travelist najlepszą w Polsce. Tegoroczna królowa polskich plaż znajduje się w Ustce.
1: SK2.
0: Czyli w te wakacje Ustka pełne uśmiechu.

0: No to teraz lecimy w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do tego roku, w którym to Bill Gates założył Microsoft. W kinach ludzie z zapartym tchem oglądają Szczęki, tak, to ten film o rekinie, a w Polsce wszyscy mówią o serialu 40-latek. W sklepach z kolei fani sięgają z półek po płytę. Pierwszą, debiutancką płytę Budki Suflera, album z 1975 roku, to Cień Wielkiej Góry i na tym krążku znajdujemy wyśpiewaną historię przez Budkę Suflera, Krzysztofa Cugowskiego i gościnnie Urszulę.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jest taki samotny dom.

0: Darka zawiało w Wesce 2. Punk Fu.
1: SK2.
0: A teraz sobie pogwiżdżemy trochę. Z Dawidem Podsiadło. Taki przyjemny gwizd. Jak wiatr morski. Numer bardzo podobno idealny do sprzątania. Nowość od Dawida. Jak się sprząta, to wszystko błyszczy na błysk.

0: Dawid podsiadło i na błysk, i wygląda na to, że na błysk również będą... rozejdą się o emocje związane z jego koncertami. W ten weekend Warszawa zamieni się w taką stolicę świetnej muzyki. Rusza kolejny przystanek. Ostatni w sumie trasy obrotowy tur Dawida Podsiadły. A jeżeli nie udało wam się zdobyć biletu, to spokojnie, Westy 2. Miejsca pod sceną nie kończą się nigdy. Za chwilę gramy dalej. Dodaj, nie daj się.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
16: BYD. Build your dreams.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź

0: treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
1: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
2: I po reklamie.

0: Patrzę na te termometry i prognozy i tak sobie myślę, że niebawem to już nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę na wakacje, bo przecież na przykład dzisiaj jest taka temperatura jak w Grecji. Cykady na cykladach, West 2 i Manam, a za chwilę najważniejsze, gorące newsy punktualnie o 15.02.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca!
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
21: Na kopalnię Wrocław, strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
22: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
20: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: W Trzebnicy zapowiada się prawdziwie gorące popołudnie. Termometry pokażą aż 32 stopnie, więc przygotujcie się na upał. Słońce będzie królować na niebie, a chmurki raczej nie będą nam przeszkadzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale upały utrzymają się do jutra rana. Jutro również możemy spodziewać się słońca i podobnych temperatur. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica z wiadomości.

0: Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie powinno wpływać na Wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale upały utrzymają się do jutra rana. Jutro również możemy spodziewać się słońca i podobnych temperatur. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Trzebnica z wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja.

0: producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało ci się ustalić?
2: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu. Jak informują strażacy, ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
1: Dziękuję, Michale. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Koniec wieloletniej sprawy Skóry. Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że Robert J. jest niewinny. Oddalono kasację prokuratury. Przypomnę, sprawa dotyczy morderstwa 23-letniej studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Wyrok uniewinniający Roberta J. zapadł w 2024 roku. Dziś Sąd Najwyższy uznał zastrzeżenia prokuratury za bezzasadne. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię po ponad 120 latach działalności. Przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła fedrowanie.
3: Widzę łzy w pani oczach,
4: bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre.
5: Tak, no, smutne pożegnanie, no.
3: Walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
5: No nie udało się. Są decyzje polityczne, moim zdaniem.
1: Z górnikami i ich rodzinami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak. Ujawniała tajemnice służbowe z państwowych i policyjnych baz danych. Jest akt oskarżenia przeciwko byłej funkcjonariuszce Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. 35-letnia kobieta miała przekazywać dane osobie poszukiwanej przez policję, pomagając jej w dalszym ukrywaniu się. Ujawniono 21 takich przypadków. Była policjantka odmówiła składania wyjaśnień, grozi jej od roku do 10 lat więzienia. Rozgrzany samochód to śmiertelna pułapka. W związku z falą upałów w regionie trzebnicka policja apeluje o rozwagę i natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia. Liczy się każda minuta.
8: 15:02. Za chwilę temperatura znów nam lekko podskoczy, ale nie tylko za oknem. W naszej zabawie w SC2 Polska jest najfajniejsza. Robi się coraz ciekawiej. Może ktoś z was, ty albo ty, już za chwilę złapiesz bilet do weekendu z bajki. Kierunek, hotel, w którym pachnie relaksem, spokojem, pieniądzem i tym, co najlepsze.
6: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
8: Kuba i Kuba, Urszula, Sanach, a to Krzysztof Krawczyk w SC2.
9: Nie każdy dzień był naszym dniem.
8: Może ten dzień akurat dzisiaj będzie twój w Polsce, która jest najfajniejsza.

0: Kuba i Kuba West 2 oraz ich stygnące lato, ale u nas lato dopiero się rozkręca, tym bardziej, że przecież najlepszych słuchaczy Eski 2 wysyłamy w te wakacje do 5-gwiazdkowych hoteli.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Eska 2. Polska jest najfajniejsza.
1: Najfajniejsza.
0: No i ciekawe, czy dzisiaj komuś uda się w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w Esce 2 pobić Joannę, która odpowiedziała na 8 pytań dobrze, jedno źle. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu pobić poprawnymi odpowiedziami i może zrobi to Justyna, którą witam serdecznie. Cześć Justyna!
3: Witam, witam.
0: Ach, już jesteś delikatnie odstresowana, bo jak rozmawiałem z tobą przed wejściem na antenę, to serducho ci biło, o, nie wiem ile tam
3: jeszcze
0: było, 100 BPM-ów chyba. Jeszcze bije, ale mam nadzieję, że to jest pozytywna oczywiście adrenalinka, która doda ci skrzydeł, no bo przecież mamy gorące lato, które się rozkręca, no i pewnie chciałabyś spędzić to lato w takim fantastycznym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój. Tam będziesz mogła wskoczyć do jednego z dwóch basenów, do tego jeszcze jacuzzi pod chmurką, no i lokalnie na kuchnia z samych fantastycznych produktów, no chyba już masz smaczek na to wszystko, coś czuję.
3: Jasne.
0: Dobrze, Justyna, to w takim razie nie będę zabierał ci czasu. Musisz, jak powiedziałem wcześniej, pobić Joannę, czyli odpowiedzieć na najlepiej 8 pytań dobrze albo 7 dobrze i aby ani jednej nie było błędnej i masz na to 20 sekund. Ja będę zadawał ci pytania, które dotyczą tylko i wyłącznie naszej kochanej Polski. I pamiętaj, że nie będę tych pytanie powtarzał i odpowiadasz tylko tak lub nie, a liczbę poprawnych i błędnych odpowiedzi dopiero podam ci po upływie 20 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Tak.
0: No to okej, w takim razie będziemy odpalać naszą maszynę, ale odpalimy ją dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania. Czy w Polsce znajdują się czynne wulkany?
3: Tak.
0: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
0: Czy w Polsce istnieją jaskinie turystyczne?
3: Tak.
0: Czy w Polsce obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca?
3: Tak.
0: Czy w Polsce można legalnie posiadać marihuanę medyczną?
3: Tak.
0: Czy w Polsce są akwaparki?
3: Tak.
0: Czy w Polsce używa się liczby PESEL jako identyfikatora osobistego?
3: Tak.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię od Francji?
3: Nie.
0: Czy w Polsce jest więcej niż 100 miast?
3: Tak.
0: Wow! Ha! Kurczę, Justyna, uwaga, liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć poprawnych odpowiedzi. Jesteś liderką w naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza. Gratulacje i brawa dla ciebie. Pobiłaś po prostu naszą poprzedniczkę, swoją poprzedniczkę, Joannę, dwie dziewczyny na J.

0: na pewno jutro będzie się działo jeszcze więcej. Będziemy do ciebie jutro również, Justyna, dzwonić, chyba że może ktoś poda więcej poprawnych odpowiedzi w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. To co, jutro się, Justyna, słyszymy w takim razie?
1: Jasne.
0: No to będę za ciebie trzymał kciuki, ale także i za tę osobę, która jutro zagra właśnie i zmierzy się z kolejną liczbą pytań w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza w SK2, do której cały czas możecie wskakiwać na sk2.pl. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy, Justyna?
1: Całą moją rodzinkę.
0: Słuchaj, Justyna! Kurczę, tak? zapomniałbym. Tutaj właśnie wszyscy mi podpowiadają: Kamil, powiedz jeszcze jedno. Masz nagrodę gwarantowaną. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje. To jest nagroda gwarantowana, która już leci do ciebie.
1: Super.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków.

Dawid Kwiatkowski i Kaja, proszę tańczy. Kto będzie tańczył w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdrój? Czujne ucho naszych słuchaczy, ja wam dziękuję bardzo, że również kontrolujecie to, co się dzieje w naszej zabawie. No tak, no w Polsce nie ma przecież czynnych wulkanów, dlatego Justyna odpowiedziała na 8 poprawnych odpowiedzi, a nie na 9, no bo nie ma czynnych w Polsce wulkanów, są tylko czynne wulkanizacje.

0: A teraz skrót najważniejszych informacji. Jakub Konieczkowicz i te również dla kierowców. 15.30 w ST2.
1: Uwaga kierowcy, A2 na Mazowszu zablokowana po wypadku. Na trasie w kierunku Siedlec między węzłami Groszki i Siedlce Zachód doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Na miejscu pracują służby, utworzył się też kilkukilometrowy korek. Wschodnia flanka NATO pokazała pełną jedność i pełną solidarność, przekazał Donald Tusk. Jak dodał, niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec nas. Spotkanie liderów wschodniej flanki sojuszu odbyło się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Celem rozmów była koordynacja działań i polityki państw regionów zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki muszą poczekać kilka dni. 70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego pożaru w domu pomocy społecznej przy ulicy Walczaka.
2: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości.
1: Tłumaczy Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu. Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

0: Nie ma to jak święty spokój, wieczny odpoczynek. Męskie granie orkiestra, Nosowska, Organek, Zalewski oraz debiutant Igo. Tak było podczas męskiego grania 7 lat temu, czyli sobie i wam przed chwilą w SC2. A na tegorocznych scenach męskiego grania Igo też dla was zagra i wy też możecie w SC2 przez całe wakacje zagrać u nas i zdobyć karnety na to wielkie muzyczne męskie wydarzenie.
1: SK2.
0: Słuchajcie uważnie, Eski 2 na męskie granie tegoroczne mamy podwójne zaproszenia i Kult też się pojawi na tegorocznej scenie męskiego grania i za chwilę jeszcze w tej godzinie w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty?

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za Ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z Bankiem Spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek.

0: Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: I po reklamie.

0: Najchętniej człowiek to już by spakował się i zabrał do domu. A może już macie jakieś plany na to, gdzie zabrać się na ten weekend? Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam, przy najlepszych polskich hitach, do których wracamy po 16:00. A punktualnie o tej porze najważniejsze newsy, tylko sprawdzone w ST2.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższy

0: Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
6: Ale gdzie?
7: Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
5: Jeden bilet, max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: W Trzebnicy w drugiej połowie dnia szykuje się prawdziwy upał. Termometry pokażą aż 32 stopnie, więc będzie naprawdę gorąco. Słońce będzie dominować na niebie, a ciśnienie pozostanie stabilne, co nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura nieco spadnie, ale nadal będzie ciepło. Upały utrzymają się do jutra rano, a dzień zapowiada się równie słonecznie, z temperaturą maksymalną do 32 kresek. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Wiadomo, co dokładnie się wydarzyło?
12: Dzień dobry, to jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania. Cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak, to co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
13: Usłyszałem taki

0: świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło.
1: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
2: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
3: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga to sesja nadzwyczajna poświęcona w całości sytuacji w Szpitalu Południowym. Sesję obserwuje nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
4: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowość, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
5: Informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
4: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
6: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiście o Szpitalu Południowym?
4: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu w szpitalu 11 czerwca.
3: W weekend w Tatrach upalnie. Termometry pokażą ponad 30 stopni oraz około 20 stopni na wysokości 2000 metrów. Ratownicy TOPR ostrzegają na wyprawy w tym czasie. Zabierzmy dużą ilość wody, nakrycie głowy oraz krem z filtrem.
7: SK2 News, Trzebnica.
8: Tu Kacper Michalak. Ukradli dwa samochody i teraz będą się z tego tłumaczyć przed sądem. Policjanci z komisariatu w Obornikach Śląskich zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu trzebnickiego w wieku 26 i 27 lat podejrzanych o kradzież pojazdów. Te zostały odzyskane i przekazane ich właścicielom, a złodzieje usłyszeli zarzuty. Przedszkolaki z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych wraz z policjantami z Milicza wspólnie kontrolowali kierowców jadących jedną z ulic Milicza. Dzieci nagradzały tych prawidłowo poruszających się, a tych niesfornych karały symboliczną czerwoną łapką.
9: Klima w aucie? Pewnie pracuje u Was na pełnych obrotach albo klasycznie. Szybka w dół, zimny łokieć, no inaczej się nie da wytrzymać. A my dokładamy polskie granie, które nie podgrzewa atmosfery aż tak bardzo, ale ją przyjemnie rozluźnia.
7: Najlepsze polskie hity.
9: Zrobią to Sylwia Grzeszczak, bryska już teraz i za chwilę Artur Jarząbek się pojawi, będzie maczał paluszki w kolejnej prawdzie.

0: Kocha się w SC2 najlepszych polskich hitach cały świat, no i kocha się w Arturze Jarząbku. Dzisiaj Arturo naładowany pozytywną energią.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Pilot do telewizora, myszka, zegar na ścianie. Każdy z nas regularnie kupuje do tego wszystkiego paluszki AA albo te cieńsze AAA. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat takie litery i co one właściwie oznaczają? Wbrew pozorom to nie jest żaden skrót od tajnej technologii. Historia tych nazw sięga początku XX wieku i amerykańskich urzędów do standaryzacji. Postanowili oni stworzyć prosty system. Im dalej w alfabet, tym mniejsza litera. No i tak, największa była bateria A, mniejsza od niej dostała symbol AA, a jeszcze mniejsza i cieńsza 3 razy A. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że rynek poszedł do przodu, urządzenia się zmniejszyły, a klasyczne, pojedyncze baterie typu A niemal całkowicie zniknęły z naszych domów, zostały nam już tylko ich mniejsze wersje. Więc kiedy następnym razem będziecie nerwowo szukać w szufladzie baterii 3 razy A, to pamiętajcie, że ten system ma tyle samo sensu, co rozmiarówka ubrań w sieciówkach. Niby są litery, ale i tak o wszystkim decyduje grubość.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Na pewno was nie oszuka. Oszuka Jakub Konieczkowicz, skrót newsów w ST2, 16:30.
1: Groźne zdarzenie w Radomsku w Łódzkiem. 35-letni kierowca osobówki wjechał w zaparkowany autobus. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
2: Nieustalonych na obecną chwilę przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w nieuruchomiony autokar. 35-latek posiadał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dokładne przyczyny wypadku badają służby. Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Mowa o ponad 23 milionach złotych, czy pełnomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Za zarzucane im czyny Emilowi S. grozi do 10 lat więzienia, Dorocie R. do 5 lat. Kultura ludowa z całego kraju zgromadziła się na Lubelszczyźnie. W Kazimierzu Dolnym ruszył dziś ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych. To już 60. edycja wydarzenia, a w programie m.in. konkursowy przegląd kapel, w którym udział weźmie ponad 600 artystów. Festiwal potrwa do niedzieli.

0: Jak fajnie tego się słucha w samochodzie, kiedy się jedzie i jest nie tylko wschód słońca, ale i zachód. Nowość w SC2, takie dla was gramy hity na to lato. Gibbs i Goy For Money. Ostatni dzień lata. Ostatni dzień lata? Dopiero co zaczęliśmy i zaczynamy już za chwilę z Kaśką Kowalską. To co dobre w SC2.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kredyt perfekcyjny w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Mocno spienione gitary w Radiu SK2, najbardziej polskim radiu, tylko takie dla was gramy hity Human i Polski. No, po polskim morzu dzisiaj pewnie sobie też pływa swoim luksusowym jachtem.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu Max.
12: Jak to ze wszystkich?
13: Jeden bilet Max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
11: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
12: Jasne. Kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
13: Kopalnia Wrocław, strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas prawdziwy żar z nieba. Temperatura wzrośnie do 31 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Upał będzie nam towarzyszył aż do rana, więc warto zadbać o odpowiednie nawodnienie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jutro również możemy spodziewać się pięknej pogody z temperaturą sięgającą 32 stopni i niemal czystym niebem. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 Trzebnica. Wiadomości.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
18: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
17: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy.

0: przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
1: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa.
0: Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. To najsilniejsze wstrząsy w regionie od ponad 100 lat. Tak wczorajsze trzęsienia ziemi w Wenezueli oceniają sejsmolodzy. Według ostatnich danych w katastrofie zginęły co najmniej 164 osoby, rannych jest już blisko 1000. Cały czas trwa akcja ratunkowa, pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Liczne państwa deklarują przesłanie pomocy do stolicy Wenezueli Caracas, w tym także Unia Europejska. Pomoc humanitarną organizuje również Caritas Polska.
2: SK2 News, Trzebnica.
3: Tu Kacper Michalak. Dziwidło olbrzymie w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaczęło się otwierać. Wszystko wskazuje na to, że już dziś roślina pokaże swój kwiatostan i zacznie wydzielać zapach padliny. Ogród nie wyklucza, że będzie otwarty przez całą najbliższą noc. Na YouTubie trwa transmisja na żywo. Jutro ostatni dzień roku szkolnego. Wiele osób planuje posłać dzieci na kolonie i wycieczki. Policjanci z Milicza przypominają o możliwości zgłoszenia autokaru do kontroli. Listę miejsc i numery telefonu znajdziemy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.
4: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Właśnie, a co powiecie, jak te numery was tak porządnie orzeźwią? Wiemy, że upały w całej Polsce, ale my gramy. Najlepsze polskie hity, one sprawią, że poczujecie się lepiej. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek NA i symetryczno-liryczna.
5: SK2. Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy w

0: Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 minut po godzinie 17. To jest ten moment zapewne, kiedy wielu z was opuszcza swoje miejsca pracy, jedzie samochodem. No i ja wiem, że te korki bywają uciążliwe. Ale my mamy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że humor wam się może poprawić. Zapominacie o pracy, o stresie i po prostu myślicie o samych przyjemnościach. Tak może być, tak obstawiam, że tak oczywiście jest, ale przychodzę też do was z pytaniem. Co u was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Co robicie? Co się u was dzieje? Meldujcie się na Instagramie, na Messengerze Radio SK2. Zostawcie tam wiadomość, a ja już za chwilę możliwe, że do kogoś z was oddzwonię, możliwe, że taką głosóweczkę puszczę. Dajcie znać, mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram dalej, Lady Punk i Zamki na piasku.
1: SK2.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: 2.
1: Czas na balladę zwaną też letniaczkiem. Na ten duet wszyscy czekaliśmy bardzo długo i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Natalia Kokulska, głos jak dzwon, im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radio SK2. 22 minuty zostały do godziny 18, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to ja bym chciała tutaj powiedzieć o tym, co robicie, bo odzywacie się na Messengerze Radio SK2, piszecie i Iwonka na przykład napisała, że ona właśnie skończyła robić dżem z truskawek, zrobiła także bułki z truskawkami, a do tego jeszcze pierogi z truskawkami. Czyli rozumiem, że truskawki w twoim mieszkaniu, droga Iwonko, rządzą. No to witaj w klubie, ja dzisiaj też robiłam pierwszy raz bułki z truskawkami, wyszły podobno całkiem niezłe. No ale jeżeli chcecie poznać prawdziwą opinię, to koniecznie po 18. Bądźcie z nami na live'ie, na profilu Radia SK2 na TikToku, tam też będziemy te bułki oceniać. Ale nie tylko, bo będzie można posłuchać najlepszych polskich hitów, ale także zobaczyć, jak wygląda praca w radiu od kuchni.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz,

0: Autopromocja.
1: Reklama. Załóż konto junior i zgarnij 100 zł premii z bankiem spółdzielczym w Miliczu. Zadbaj o finansową przyszłość swojego dziecka już dziś. Szczegóły na www.bsmilicz.com.pl i w oddziałach banku.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji

0: specjalny drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. I po reklamie.

0: Muzycznie godzinę 17 kończymy razem z Sylwią Grzeszczak i z numerem O nich, o tobie. A po 18 zapraszamy was serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, a także do słuchania najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
3: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Marzysz o wypoczynku? Biuro Podróży Urlop.pl w Trzebnicy załatwi wszystko za ciebie. Polska, Europa, egzotyka czy rodzinne wakacje? Dopasujemy ofertę do twoich potrzeb. Sprawdzone hotele, profesjonalne doradztwo i przyjazna atmosfera. Przejdź do biura Trzebnica Kwiatowa 1 lub napisz na trzebnica@urlop.pl.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
9: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
8: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
9: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
10: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
8: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na S17 w kierunku Lublina. Między węzłami Bogucin-Sławinek zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Trasa w stronę Lublina jest zablokowana, ale utrudnienia też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie Morasco w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego. Studentka, która doznała poparzeń, trafiła do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Szczegóły zdarzenia badają służby. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza, a kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Na zachodzie kraju temperatury mogą wynieść wtedy nawet 40 stopni w ciągu dnia. Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy.
0: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity, te orzeźwiające, także grają dalej. Na dobry początek Three of Us, czyli Szklany Sufit. Tak rozpoczniemy sobie godzinę 18. Za chwilę także rozpoczynamy live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
11: SK2.

radia, żeby do nas dołączyli. No i czekam tutaj na pierwsze wiadomości. Skąd jesteście? Skąd się łączycie, drodzy TikTokerzy, użytkownicy TikToka? Dajcie znać, skąd jesteście. Jakie miasta tutaj nam towarzyszą? Jest Łódź. Bardzo dobrze. Jakie są jeszcze miasta? Jest Płock. Tak, patrzymy dalej. Biała Podlaska, także Wrocław mamy. No zapraszamy, dołączajcie do nas. Rypin jest także. Płońsk, Zielonka, Jasło, Warszawa, Nowy Sącz. Dzień dobry, witamy wszystkich zarówno na TikToku, ale także na antenie Radia SK2 i gramy wam dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz i Ania Dąbrowska i z tobą.

0: Krzysztof Kiliański. Kaja, prócz ciebie nic, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, na wehikuł czasu i przyszedł też moment na jedną z moich naprawdę ulubionych piosenek. Grażyna Lobaszewska. I czas nas uczy pogody. Ten numer doskonale każdy z was zna, a jeśli nie zna, to może go właśnie teraz posłuchać w ramach wehikuł czasu w Radio SK2. No to co? Słuchamy.

Jeremi Sikorski, wracam. Ten numer znacie doskonale, a czas poznać nowość. Tę artystkę również znacie doskonale, m.in. z takich hitów jak Oj dziewczyno, Naiwna ja, czy Poblady świt. A mowa oczywiście o pięknej i niezwykle utalentowanej Wiktorii Kidzie, która przychodzi do nas z nowością, jeszcze ciepłą. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam? Gramy w Radiu SK2. SK2.

0: Wiktor Jakidaj, Księga Żywiołów. Co mi tam, to nowość na antenie Radio SK2, to nowość od tej artystki, niezwykle pięknej i niezwykle utalentowanej. A już teraz przypominam, że cały czas trwa live na profilu Radio SK2 na TikToku. Możecie oczywiście wysyłać głosówki, pozdrowienia na Messengerze SK2. Zachęcam do tego, kto wie, może tu właśnie wasz głos będziecie mogli usłyszeć na antenie Radio SK2. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie głosówki, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę Myslowic, ale także będzie Daria Zawiałow.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: www.polskafm.pl/go.sk/. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów.

0: sklepie.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Kredyt perfekcyjny w banku spółdzielczym w Miliczu. Z precyzją dopasowany do Ciebie i Twoich planów.

0: smilicz.com.pl i w oddziałach banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli RRSO, wynosi 9,3%.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący.

0: Jasne, wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
1: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
2: Jeden bilet max atrakcji. Kopalnia.wrot.pl.
1: I po reklamie.

0: Godzina 19 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że już za chwilę pobawimy się razem w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2, a do tego gramy kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Sanach i Pocałunki, ale będzie także Marisa i Odkochaj.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Sebastian Stelmach. Za kilka dni wakacje. To czas dopinania letnich programów przez gminne jednostki. W Trzewnicy swoją ofertę dla dzieci przygotuje m.in. Gminne Centrum Kultury i Sztuki, proponujące wakacyjny miszmasz. Z kolei Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji przygotuje dla Was program Aktywnie i Zdrowo na Sportowo. Zapisy na letnie wydarzenia dla najmłodszych ruszą za kilka dni. Warto zaglądać na strony internetowe organizatorów.
0: Wybiła 19. Cały czas trwa live na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszam, bo my tu sobie śpiewamy, urządzamy pogaduchy, ale także słuchamy najlepszych polskich hitów, a już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać, zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja będę grała. Kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Monika Brodka i ten Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
14: SK2

12,5 minuty po godzinie 19, a my gramy wam Marisę i Odkochaj. Ten numer również bardzo lubicie. A już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli uda wam się odpowiedzieć na te pytania, nie używając słowa ani tak, ani nie, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, zapraszamy serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonimy.

0: Niedawno wróciłem z pracy, aktualnie siedzę sobie na leżaku i oglądałem waszego live'a. Wspomniałaś o tym, że będzie zabawa i stwierdziłem, że napiszę na Messengerze i udało się.
1: Bardzo się cieszę, super, że zgłosiłeś się do naszej zabawy, super, że oglądasz live'a, który cały czas trwa na TikToku Radio SK2, więc możecie nas tutaj podglądać. A my, moi drodzy, bawimy się. My, drogi Michale, też się bawimy, więc ja przypomnę na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, no to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2. Zasady są jasne?
0: Próbujemy.
1: Dobrze, to próbujmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
0: Oczywiście.
1: Serce jest po prawej stronie, prawda?
0: Prawie.
1: Czy może po lewej?
0: To zależy.
1: Twoje serce bije bez przerwy?
0: Zależy od sytuacji.
1: A odpoczywa czasem?
0: Wydaje mi się, że różnie może być z tym.
1: Myślisz, że to niemożliwe? Ajajaj, troszeczkę nam czasu zabrakło na tę ostatnią odpowiedź, Michale. No ale nic, i tak dla ciebie wielkie gratulacje. Oczywiście mamy gadżety, nagrody, pocieszenia, więc niczym się nie przejmuj, z pustymi rękoma cię nie puścimy.
0: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że jak na pierwszy raz nie było źle, ale emocje jak dochodzą, to nie wcale tak łatwo.
1: No właśnie, nie jest łatwo, nie jest prosto, bo tak się tylko wydaje, że ta gra jest taka prosta, ale jak już przychodzi do tych pytań, to można rzeczywiście ciężko tego tak bądź nie powiedzieć, prawda?
0: No właśnie, tym bardziej, że takie są pytania sugerujące.
1: A właśnie, właśnie. No nic, dziękujemy ci bardzo w takim razie, drogi Michale. Życzymy ci miłego dnia, zostań z nami na live'ie i pozdrawiamy cię gorąco.
0: Ja również wam dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę i fajnej zabawy.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej, pa.
0: Cześć, pozdrawiam.
1: Moi drodzy, warto próbować swoich sił, bo i tak mamy dla was zawsze jakieś nagrody, pocieszenia i gadżety Radia SK2. A już teraz mamy nowość na antenie Radia SK2, nowość na naszej playliście, to Bledka i Tańcz. Zapraszamy do słuchania.

0: Krzysztof Zalewski i Tak Tak. To jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2. Swoją drogą, on czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak zagłosować? No to już Łukasz Duńczyk wam opowie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na

0: licznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: 20. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Sebastian Stelmach. Rok zabrzmi w Żmigrodzie. Przed nami trzecia edycja Żmigrodzkiego Festiwalu Rockowego Żmig Rock Festival. Koncerty będą się odbywać od 3 do 5 lipca w zespole pałacowo-parkowym. Na scenie wystąpi wiele kapel, m.in. w piątek Adrenalina oraz Scene. W sobotę Jest Dobrze i Zenek Grabowski, natomiast w niedzielę Karolina Lorenz oraz Punkt Ewakuacji. Pełny line-up znajdziecie na stronach internetowych Żmigrodzkiego ZPK.
10: Wybiła godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity. Bardzo Wam dziękujemy za live'a na profilu Radia SK2, a teraz gramy dalej. Już teraz Natalia Nykiel i Error. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto tęsknił za męskim graniem Orkiestra 2026, to ten numer też za chwilę się pojawi u nas w Radiu SK2.

Rotary na jednej z dzikich plaż. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą na taką dziką plażę to zalecam wybrać się w weekend, bo do Polski zmierzają ogromne upały. W niedzielę nawet 40 stopni w niektórych częściach Polski. W poniedziałek również około 40. Będzie się działo, moi drodzy. Więc wy już planujcie ten dzień nad wodą z najlepszymi polskimi hitami z Radio SK2 oczywiście. A my już teraz gramy kolejne najlepsze polskie kawałki. Przona i zły. Już

0: Krzysztof Krawczyk. To wszystko sprawił grzech. A już teraz?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie do roku 1980, bo to właśnie w tym roku powstał numer Szare Miraże. To jeden z najważniejszych utworów wczesnego okresu zespołu Manam. Piosenka jest taką dynamiczną opowieścią o ludzkich pozorach. Jak ona brzmi? No to pewnie znacie i wiecie o tym doskonale, ale my wam ją przypominamy w Radiu SK2. Już teraz Manam i Szare Miraże.

0: jak.
1: Ania Karwan, w to mi graj. Tak wam gramy 34 minuty po godzinie 20, a już teraz przyszedł czas na nowość. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters. Już teraz wszystkie marzenia

0: spełniamy wszystkie marzenia i gramy. Łatwoganki Majko, czyli Maja Gadowska, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia to są najlepsze polskie hity. Ja przypominam, że na ten numer cały czas możecie głosować. On aktualnie, pozwólcie, że zerknę na naszą listę, znajduje się na miejscu 16, ale to wy możecie spowodować, że wyląduje kilka numerów wyżej, a kto wie, może na szczycie. Wszystko w waszych rękach. Przypominam, że cały dochód z tego numeru przekazany zostanie Fundacji Cancer Fighters, więc warto go słuchać, warto głosować i warto też słuchać się najlepszych polskich hitów. Bo takie wam gram, już za chwilę Jogopolis i Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
2: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć

0: Pytania.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Sebastian Stelmach. Przed nami pierwszy weekend wakacji. W nagrodę za czerwone paski na świadectwach możemy z pociechami wybrać się do kina. Trzebnicka Polonia serwuje Toy Story 5 oraz fantastyczny naukowy Dzień Objawienia. W Mielickim Kapitolu zobaczycie animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka oraz pełne akcji film Zawodowcy. Natomiast w Obornickiej Astrze zobaczycie film Toy Story 5. Szczegóły repertuarów sprawdzicie w sieci.
7: Magazyn lokalny.
8: Sebastian Stelmach. Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Mielickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło właśnie swoją nową siedzibę. Znajdujemy ją przy ulicy Mielickiej 13 w przychodni Viltis Medica. O nowej siedzibie, poradni i jej ofercie rozmawiałem z kierownikiem doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską, a także Agatą Kotę z przychodni Viltis Medica. Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Mielickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
9: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Mielickiej 13A Viltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
8: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
9: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
8: Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Mielickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z

0: powiatu trzebnickiego.
1: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
0: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
1: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
0: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
2: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, centrum medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatry, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
0: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
2: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swój jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
0: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do was i co dalej?
2: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8:13.
0: Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji czy Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelen Fante, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne i pokazy taneczne podczas wydarzeń we Wrocławiu oraz w Dolinie Baryczy. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelen Fund, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
3: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelen Fund, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami i o to chodzi w projekcie Lelen Fund, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci tworzą spektakle finałowe i ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które

0: które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
1: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelen Fund?
0: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afroniemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
1: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
0: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo. Czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to gniazdo nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom.

różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom.

0: Oglądał, co chcecie przekazać, czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy we Wrocławiu będzie takim czasem wykuwania. Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto. Spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
1: Niewątpliwie Leland Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Leland Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, którym muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
0: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj w Dolinie Baryczy będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów, bo przed wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
1: Wydarzenia pod wspólną nazwą Leland Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Leland Fund, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury

0: artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19 różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę, więc Lelenfant na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będzie mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach, czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelenfant i to pod nazwą Lelenfant on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelenfant. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny milickiej orkiestry Dentej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Lelenfant on Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabkę z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Lelenfant, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
1: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
0: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Lelenfant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na na scenie, bo też będzie taka

0: możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
1: Wasz projekt L'Elenfant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
0: L'Elenfant na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca i 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu L'Elenfant zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał L'Elenfant odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00. Widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
1: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
0: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu. Można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfant.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CEC w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji, czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CEC-ie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata, można zostać rodziną goszczącą i wciąż z tego co wiem brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław, region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach Klubu Rodzin Ciekawych Świat. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfant.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
1: Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcenie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiedziała nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
2: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna, z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także no, celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe i w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią. To też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową. Mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki. Nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju, czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie 2 psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową uczelnianej komisji rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu, wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy.

0: Polski i domowy, zarówno z czasów przedwojennych, PRL-u, jak i Polski współczesnej. Przedmioty codziennego użytku możecie oglądać w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych w Borówku w gminie Prusice. Na miejscu czeka też na Was masa pamiątek związanych z historią tej niewielkiej miejscowości, do tego zagroda ze zwierzętami, plac zabaw czy wypożyczalnia tandemów. O tym wyjątkowym miejscu opowiedział nam jeden z pomysłodawców skansenu, a zarazem sołtys wsi Czesław Suchancki. Skansen maszyn i urządzeń rolniczych w Borówku to jedna z atrakcji gminy Prusice i powiatu trzebnickiego. Jak to się stało, że taki obiekt powstał? Jaka była historia z nim związana?
1: Czesław Suchacki, sołtys miejscowości Borówek. To był taki okres bożonarodzeniowy roku 2012. Spojrzałem w okno, w ogródku stała taka stara maszyna, obsypnik. Urodził się taki pomysł, żeby to właśnie urządzenia pozbierać po okolicznych tutaj złomowiskach czy rolnikach, te stare urządzenia, i wraz z kolegą tu Łukaszem podzieliłem się taką informacją, może pomysł taki. No i tak się udało, i tak zaowocowało, przystąpiliśmy do pracy. Wczesną wiosną, to było w marcu, a 2013 już w sierpniu było już otwarcie skansenu.
0: Co było na początku? Te właśnie stare maszyny rolnicze, urządzenia? Czy potrzeba też stworzenia takiego miejsca integracji społeczności Borówka?
1: Oczywiście brakowało nam świetlicy i wiata borówkowa miała być, spędzić takie jakby środowisko świetlicy, gdzie mieliśmy się spotykać i jak to miałem tak organizować próby zespołu czy dęby. A wiata główna, czyli ze no tam i miała być ta jedna, i na początku to miały być eksponowane właśnie te wszystkie okoliczne eksponaty pozbierane po rolnikach, które zostały po II wojnie i jeszcze wcześniej, które przyjechały z osadnikami wraz z Kresów Wschodnich.
0: Wspomina Pan o tym, że ze swoim pomysłem ruszył do mieszkańców, którzy posiadali właśnie takie zabytkowe maszyny, jakieś akcesoria rolnicze. Jak reagowali na ten pomysł? Mieli otwartą głowę i z chęcią mówili: pewnie przekażemy sprzęty, niech to przypomina o naszej kulturze, o tym rolnictwie, które z gminą Prusice od lat jest związane. Jak reagowali?
1: Bardzo pozytywnie odezwało się to echem. Praktycznie maszyny dostaliśmy, jak miałem, za symboliczny grosz, albo za takie coś, żeby tam wspomnieć, że ta maszyna pochodzi od tego gospodarza. No i tak to się odbiło. A później nasze podróże za tymi maszynami odbyły się teraz dalej. Nawet Bielsko-Biała wylądowaliśmy. Takie były nawet oferty stamtąd. Jechaliśmy, zbieraliśmy nawet poznańskie. I tak się przybywało tych eksponatów. Teraz ponad 680 ogólnie eksponatów.
0: Blisko 700 eksponatów to całkiem spora liczba. Co w takim razie można u Was zobaczyć?
1: Od sprzętu gospodarstwa domowego, od centerfug, różnego rodzaju magli, wszystkich urządzeń, które pomagały gospodyniom, czy pszczelarzom w domu, czy stolarzom, po maszyny takie najcięższe, typu kierat, pługi, sochy, mockarnie, szerokomotne, wąskomotne, bijakowe. Wszystko tutaj mogło nas spotkać, co było oczywiście ciągane przez konie, woły lub ręce ludzkie.
0: To przedmioty pamiętające jeszcze czasy przedwojenne, czy już raczej nowsze eksponaty?
1: Bardzo dużo jest eksponatów przedwojennych. Nawet świadczą o tym napisy, oryginalne po niemieckie napisy, typu Breslau, czyli fabryka, to on oficjalnie w Wrocławiu, od dawna Archimedes tam wykonywały urządzenia do tej maszyn rolniczych, a także fabryka Krupp, która kiedyś słynęła też z produkcji, jak to miał, maszyn i urządzeń, a także pojazdów pancernych II wojny światowej w Niemczech.
0: Najstarszy eksponat, który macie u siebie, jest coś takiego, czym możecie się pochwalić, jeżeli przyjeżdża do Was turysta?
1: Najstarszym eksponatem będą kieraty, oczywiście z roku 1850 i także kopaczka konna z 1850 chyba bodajże 4 roku, która jeszcze zamiast tam napędu miała takie kijki, które prowadziły tam z tyłu te urządzenie do kopania, czyli ziemniaki nie były obijane gwiazdą, tylko były podbierane jak bodekami, ale chociaż to było napędzane od koła. Bardzo fajna, ciekawa maszyna. Jeżeli trafiła na kamień, nic się nie gieło, kołeczek się łamał, chłop szedł baor do lasu, wystrygał kijka, przykręcił na śrubkę i dalej maszyna kopała. Są wybite dane na maszynach rok produkcji.
0: Jeszcze jakieś wyjątkowe eksponaty udało Wam się dzięki przychylności mieszkańców zgromadzić?
1: Bardzo dużo eksponatów, tak samo tego gospodarstwa domowego, czyli różnego rodzaju ubijalnie, młynki, ubijaki, stępy do kurki. To, co było wykonane, i to też jeszcze między innymi przez mojego dziadka na Kresach Wschodnich, w okolicach Lwowa, to wszystko, co przyjechało tutaj, to wszystko jest wyeksponowane.
0: Rozmawiamy pod jedną z wiat, która pełni właśnie taką rolę świetlicy wiejskiej. Tutaj też można zaobserwować dużo różnorodnych eksponatów, już chyba nie tylko z rolnictwem związanych. Czym przyozdobiliście ten punkt?
1: Jak to miał, w tym miejscu spotykają się już zespoły ludowe, jak to widać, kącik jest kącik myśliwski, rolnicy, jest też pozostałości różnych skór, wołów, baranów, owiec, także każdy ma swój kącik, a także jest kącik, jak to mówią, elektroniczny, czyli od pierwszego polskiego telewizora Neptun, po takie stare starocie, bo niczym nie gardzimy. Kto to przynosi? Tu w środku możemy wyeksponować te telewizory, każdy może podziwiać tą polską elektronikę z lat 1950 roku, no i niczym nie gardzimy, oczywiście wszystko się tu przydaje, a także tutaj mamy za mną stała ekspozycja zespołu 3 Dęby od początku powstania, od pierwszych nagród do teraźniejszości.
0: Jak to mi miejsce, w którym się właśnie

0: znajdujemy, jest na co dzień wykorzystywane. Czy jest to tylko i wyłącznie taka świetlica wiejska, miejsce spotkań, czy każdy turysta przejeżdżając samochodem, rowerem może tutaj przyjechać i coś ciekawego zobaczyć?
1: Jest to otwarte 24 na dobę, można tu wejść w nocy. Oprócz samej chaty wnętrza, wiadomo, bo to są różnego sprzęt elektroniczny, który jest cenny, tu jest zawsze różnie to bywa, ale tutaj nigdy nie zginęło. Wszystko tu jest wyeksponowane, można wejść i w nocy zwiedzać. Także są zwierzęta gospodarskie, zagroda, gdzie można podziwiać, jak trzymają dawne zwierzęta gospodarskie, typu kozy, owce, koniki. Wszystko można podejść, pogłaskać, pokarmić, oczywiście w miarę rozsądku, bo to wiadomo, są zwierzęta. To jest malutki plac zabaw specjalnie, bo jak przyjeżdżają rodziny tutaj także, żeby miały gdzieś do dzieci się pobawić, bo wcześniej skakały po maszynach, ale to było niebezpieczne. Teraz mają swój kącik za chatą, odizolowany tak z boku, ale jest. Także jest to wszystko dozwiedzane na bieżąco. Przyjeżdżają tutaj turyści i z Niemiec, i z Francji. Obok jest pola golfowe, tam jeszcze współpracujemy też, tam z kapelą to mieliśmy pograć. O co nowo pan Gradi tutaj kredycki wysyła tych turystów tutaj, że mogą pozwiedzać i tak się też wymieniamy. I to, oczywiście szkoły z regionu, praktycznie obiekt żyje i w tygodniu, także można od maja do jesieni praktycznie w tygodniu. Cały czas są wycieczki i szkolne, i seniorów.
0: Pomówmy chwilę o tym, co czeka tutaj na najmłodszych turystów. Wspomniał pan, że jest plac zabaw, ale to nie jedyna atrakcja.
1: Na dzieci czeka, czy turystów czekają takie niespodzianki, jak czyli plac zabaw. Oczywiście zwierzęta, które można pogłaskać, można, jak to mówią, dokarmiać marchewką czy chlebkiem suchym. Oczywiście, jak to jest, jeżeli ktoś przywiezie z sobą. W tej chwili jest 10 zwierząt, czyli kozy, owce i konie. Także czeka cała ekspozycja maszyn, o której opowiadamy, jak działają maszyny. Zdarza się, że wyciągamy którąś maszynę, demonstrujemy, jak chodziła, podłączamy pod pas transmisyjny na mockarny, pokazujemy system działania maszyn, a także można posmakować, jak to mam, dawnych produktów, między innymi słynne ziemniaki Swarnika. Kolejka dzieci niesamowita. Dzieci pytają się, czy mogą zabrać mamie i tatusiowi takiego ziemniaczka, bo takiego jeszcze nie jedli. Nawet tak się zdarza, że ziemniaczki robią furę, lepsze są jak kiełbasa z ogniska. Także cały czas tak to działa. Zwykłe ziemniaki, jak to mam, Swarnika, jak to dawniej babcie gotowały zwierzętom. Robią furę z masełkiem, nie ma nic lepszego. Przebijają te nawet z ogniska.
0: Mamy tutaj zwierzęta, mamy tutaj maszyny rolnicze, świetlice, całe wyposażenie. A sam pan jako sołtys, czy pana rodzina, bliscy tego nie znieśli, nie przynieśli, musieli w to serce włożyć też mieszkańcy Borówka i to od wielu, wielu lat. Nie stanowiło to dla nich problemu? Z otwartą głową podchodzili do tych kolejnych pomysłów, inicjatyw, jak zagospodarować to miejsce?
1: Nie było takich problemów. Gdy podzieliliśmy się właśnie tą inicjatywą budowy tego, to praktycznie z każdego gospodarstwa byli rodziny, pomagały przy budowie tego. Także można powiedzieć, że 15 mężczyzn postawiliśmy to w ciągu 3-4 miesięcy, całą tą wielką wiatę, chatę borówkową, później w następnym roku kolejną wiatę, te zadaszenia już dla widowni. Wybudowaliśmy w czynieniu społecznym również scenę i podłogę przed sceną. Oczywiście bez wsparcia gminy się nie było. Przeważnie głównie to fundusz sołecki, który realizujemy tutaj w całości, doinwestujemy. Jak to mówią, zwiększamy majątek gminy dzięki naszym pracom, ale jak to mówią, wszystko wykonujemy, jak to mówią, zawsze nas skarbnik mówi w czynie społecznym i to się ceni, mówi, bo zaoszczędzamy na tym kolosalne pieniądze. Też. To akurat była nagroda z 7 tysięcy za pierwsze miejsce od Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Polsce, od kapituły profesora Regulskiego i księdza Boniewskiego i posłanki Czarzyńskiej. Zajęliśmy wtedy równorzędną pierwszą nagrodę z Filharmonią Łódzką i Synagogą Kraków. To było, pamiętam, 7 tysięcy złotych. Za to kupiliśmy deski, z desek zrobiliśmy stoły, także te wszystkie 72 krzesła w ciągu 3 dni. W czynie społecznym.
0: W jaki sposób wykorzystujecie to miejsce? Zarówno skansen, ten budynek, w którym się znajdujemy, czy jest to stricte pod turystów, czy pod takie codzienne potrzeby sołeckie też?
1: Pod potrzeby sołeckie też, pod zespół 3DM, oczywiście się odbywają próby, integracje z zespołami, no i przede wszystkim promocja gminy Prusice, no bo jak to mówią, dzięki temu sprzętu, temu muzeum, na skalę tutaj może gminy, powiatu, także regionu, zyskaliśmy jako najmniejsza miejscowość, można powiedzieć, gminy Prusice, najwięcej też nagród pośród wszystkich 27 sołec, czyli otrzymałem też sołtysa roku, najlepszy sołtys w Polsce, no tą z Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, też pierwsze miejsce na cały kraj równorzędną, można powiedzieć, z Krakowem, z Łodzią, nie, bo to, także te wszystkie puchary, które za panem widać, to wszystkie osiągi, właśnie tutaj, co mieszkańcy dokonali, jak to miałem, czynie społecznym i z własnego serca z inicjatywy.
0: Można powiedzieć, że na równi z tym miejscem powstało też Stowarzyszenie Borówek, od tego zaczynaliście. To stowarzyszenie cały czas działa, pozyskuje środki i rozwija waszą ofertę, między innymi tą turystyczną. W jaki sposób?
1: Tak, przez organizację, no, oczywiście chodzi o to, Tandemy Borówek rozwija tą wersję turystyczną, czyli korzystając z rozwoju ścieżek rowerowych tutaj w powiecie trzebnickim i gminie Prusice, zyskujemy tym, że przyjeżdżają turyści. Są tu organizowane taki rajd, taki jeden duży zawsze roczny, a także przyjeżdżają grupy, które wcześniej tutaj się umawiają z przewodniczącą

0: stowarzyszenia, no i wtedy przyjeżdżają grupy to i też objeżdżają sobie takie, są trasy jak dla młodzieży, dla mniejszych dzieci, nawet 100-kilometrowe i tak to się odbywa. Też jest promocja tutaj aktywnego życia na rowerze, jak to miał na tandemach, jak to miał tandemy borówek, też bierze w tym udział czynny.
1: No bo pozyskaliście środki, tak, na zakup tych rowerów. Ile ich kupiliście i jak można je wypożyczyć?
0: Jest 7 tandemów, można je telefonicznie lub na stronie tam tandemy borówek, umówić się, przyjechać, wsiąść rodzinnie na takie tandemy, jak to miał z partnerką, z żoną, z córką, z synem i się pojechać, jak to miał z naszymi ścieżkami objazdowymi. Tutaj tak, jak to miał Ruda Sułowska nawet, jak to miał, też tam się odbywają takie trasy, a tu przez całą okolicę, od Trzebnicy, tutaj przez Sułów, Żmigród, no do Baszty, tam do ruin Hatzfeldu, zamku, także bardzo fajna trasa objazdowa tu w koło.
1: Tylko wynajmujecie te rowery, tandemy, czy też organizujecie jakieś rajdy rowerowe, albo też takie mniejsze wycieczki?
0: Są i mniejsze wycieczki, ale główny właśnie ten rajd borówkowy, rowerowy, jest taki jeden zawsze raz w roku organizowany, taki duży.
1: Kto tutaj wtedy przyjeżdża? Sąsiedzi z innych miejscowości, z gminy Prusice, może mieszkańcy powiatu trzebnickiego, albo w ogóle turyści spoza tego terenu?
0: Przyjeżdżają, jak to mówią, wszyscy, także łącznie z Wrocławiem. Bardzo dużo jest turystów też z Wrocławia. Najczęściej tutaj Wrocław, ta okolica jednak tutaj bierze górę. Czyli od Wołowa, poprzez Trzebnicze, Żmigród, no i Wrocław.
1: Sporo w Borówku się dzieje, macie kapelę ludową, macie stowarzyszenie, macie ten skansen. Jakie plany na przyszłość? Co jeszcze chcielibyście tutaj zrobić?
0: Jeszcze, panie dyrektorze, nie dodał pan koło gospodyń wiejskich, Świadkowie też powstały nie tak dawno, też działamy. No i wszystko, no zobaczymy, co będzie. Zawsze coś pomysły przynoszą, rozwijamy, jak to mówią. Teraz odbudowaliśmy ścieżkę tą borówkową, edukacyjną. Teraz w planach mamy już odświeżenie tych takich piaskownic tam do przejścia, tych, jak mówią, z mocną stópką. No i nie będziemy stać miejsca. Plany są na przyszłość jeszcze, już zmodernizować scenę. Teraz postawiliśmy taką wiatę dla koła gospodyń wiejskich, żeby swoje akcesoria trzymały tam w takiej specjalnej wiacie też. Także cały czas coś się dzieje, coś robimy, nie stoimy w miejscu. Serdecznie zapraszamy, jak tam ją, sympatyków muzyki ludowej, rowerzystów do koła gospodyń wiejskich na poczęstunek. Także dzieje się i zapraszamy serdecznie. Skansen Borówko otwarty, 24 dobry, oświetlony i można, jak tam ją, poczuć klimat wiejski, zapach sam zwierząt, jak było dawno w gospodarstwie wiejskim.
2: Każdego dnia chronią nas przed codziennymi niebezpieczeństwami. Strzegą porządku w miastach, na jego ulicach, a także w internecie. Mowa o trzebnickich policjantach, którzy poza codziennymi interwencjami prowadzą też masę spraw z zakresu prewencji i bezpieczeństwa właśnie. O bezpieczeństwo możemy zadbać też samodzielnie, a o tym, jak to zrobić, rozmawiałem z podkomisarz Darią Szydłowską z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Zazwyczaj policja kojarzy nam się z raportami dotyczącymi wypadków, zabójstw i innych przestępstw. Tym razem jednak porozmawiamy o kwestiach, które mogą nas przed tymi dramatycznymi sytuacjami uchronić, czyli o szeroko pojętym bezpieczeństwie. Zacznijmy może od kwestii nam najbliższych, rodzinnych, czyli od tego, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo w naszym mieszkaniu i domu.
3: Podkomisarz Daria Szydłowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy. Wybierając się na dłuższy wyjazd, pamiętajmy, aby właściwie zabezpieczyć nasze mieszkanie, nasz dom. Przede wszystkim należy dokładnie pozamykać wszystkie okna, drzwi. Jeżeli mieszkamy w domu wolnostojącym, pamiętajmy, aby zabezpieczyć drzwi od komórki, od garażu. Jeżeli mieszkamy na niższej kondygnacji, pamiętajmy, aby wszystko przed naszym wyjazdem było dokładnie pozabezpieczane. Jeżeli posiadamy jakąś większą gotówkę, wpłaćmy ją na konto bankowe. Nie pozostawiajmy drogocennych rzeczy w mieszkaniu, a jeżeli już takie mamy, to po prostu starajmy się je schować. Może stać nas na to, żeby kupić sejf, wtedy możemy takie drogocenne rzeczy przechowywać w sejfie, oczywiście dobrze schowanym w mieszkaniu. Natomiast myślę, że najlepszym takim zabezpieczeniem jest po prostu dobry sąsiad. Utrzymujmy kontakty z sąsiadami. Poinformujmy ich, że wyjeżdżamy na dłuższy wypoczynek. Nawet jeżeli miałby to tylko i wyłącznie weekend. Powiedzmy mu, że nie będzie nas w domu, w mieszkaniu. Niech zwróci

0: słuchaczy, że nasz dom, nasze mieszkanie jest obserwowane, niech szybko reaguje i po prostu powiadomi najbliższą jednostkę policji. Policjanci przyjadą, sprawdzą, wylegitymują takie osoby. Tak naprawdę takim najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu nasz sąsiad. Jeżeli nie mamy takiego sąsiada, to możemy poprosić znajomego, żeby przyszedł do domu, otworzył drzwi, wszedł, zapalił światło, usunął ulotki sprzed drzwi, które gdzieś zalegają na wycieraczce. To wszystko pozwoli uchronić nas przed włamaniem.
1: Wiele z tych rzeczy, o których pani mówi, możemy czy powinniśmy stosować w trakcie wyjazdów, ale chyba też tak naprawdę każdego dnia. A jak na co dzień możemy jeszcze zadbać o bezpieczeństwo naszych domów, naszych mieszkań?
0: Myślę, że dobrym takim rozwiązaniem jest na przykład, jeżeli mamy dom wolno stojący, jeżeli mieszkamy na parterze czy na pierwszym piętrze, myślę, że dobrym takim zabezpieczeniem będą na przykład rolety antywłamaniowe. Jeżeli na przykład zamontujemy kraty w oknach, myślę też, że w domu jednorodzinnym bardzo przydatnym takim zabezpieczeniem jest na przykład założenie monitoringu. Wiadomo, każdy z nas może posiadać zwierzę, psa. Jeżeli mamy na podwórku możliwość posiadania takiego większego psa, na pewno też da nam znać, że jakieś niepożądane osoby wchodzą na naszą posesję. Natomiast tak jak powiedziałam już wcześniej, jeżeli wyjeżdżamy, poprośmy kogoś zaufanego, czy to sąsiada, czy kogoś z rodziny, czy przyjaciela, po prostu o to, aby przyszedł do tego naszego mieszkania, zadbał o nie. Raz na dzień włączyć światło, otworzyć okno, pokazać, że ktoś po prostu w tym mieszkaniu czy domu jest.
1: Nawet jeżeli nasze domy, nasze mieszkania staną się w pewien sposób twierdzą nie do zdobycia z zewnątrz, no to zagrożenia mogą być też wewnętrzne, tak jak i choćby w kraju. No ale najczęściej za tymi wewnętrznymi zagrożeniami stoimy my, dorośli, stosując przemoc wobec małżonków, wobec dzieci. No właśnie, jak duży jest to problem w powiecie trzebnickim i tak naprawdę czym jest, jakie są rodzaje przemocy domowej?
0: Myślę, że w powiecie trzebnickim, tak jak i w reszcie kraju, ten problem występuje. Przemoc domowa występuje tak naprawdę wszędzie. Czym jest ta przemoc domowa? Przemoc domowa to jest takie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, przewagę psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste drugiej osoby. Przeważnie jest to osoba najbliższa z rodziny. Polega to na tym, że osoba doznająca tej przemocy, w szczególności jej zdrowie, życia, czasem mienie, jest po prostu zagrożone. Ta przemoc narusza jej godność, jej nietykalność fizyczną czy wolność po prostu, powodując przede wszystkim szkody na jej zdrowiu psychicznym czy fizycznym. Oczywiście przemoc może przybierać jej różne formy. Może być to przemoc fizyczna, może być to przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Na czym one polegają? Przemoc fizyczna polega przede wszystkim na zadawaniu bólu fizycznego. Może to być bicie, szarpanie, popychanie czy używanie wobec drugiej osoby niebezpiecznych przedmiotów. Przemoc psychiczna natomiast

0: obrażanie, krytykowanie, czy nawet izolowanie od najbliższego otoczenia. Przemoc seksualna, no to wiadomo, zmuszanie do niechcianych aktów seksualnych. Natomiast występuje jeszcze przemoc ekonomiczna, czyli polega ona na ograniczeniu dostępu do pieniędzy, uniemożliwieniu podjęcia pracy, czy zmuszania do rezygnacji na przykład z pracy.
1: Co mogą zrobić, czy co powinny zrobić, czy to dzieci, czy dorośli, których dotyka przemoc domowa? Gdzie szukać pomocy? Czy właśnie u was, u policjantów, czy tej pomocy można też szukać u innych służb?
0: Świadkiem przemocy domowej może być tak naprawdę każdy z nas. Możemy się spotkać z przemocą zarówno w rodzinie, jak i wśród przyjaciół, u sąsiadów za ścianą, czy nawet w sklepie przypadkowo. W każdym z takich przypadków nasze działanie może pomóc osobie skrzywdzonej. Czy reagować, jeżeli jesteśmy świadkami takiej przemocy? Takie pytanie zadaje sobie większość z nas. Czasami wolimy nie zareagować, bo zadajemy sobie pytanie, a czy warto, a to nie moja sprawa, lepiej się nie wtrącać, a pewnie tylko ją poszarpał. Nie, absolutnie. Na każdy taki przypadek powinniśmy reagować. Najlepszym sposobem jest po prostu zadzwonić na numer 112, poinformować dyspozytora o tym, co się dzieje. Na miejsce zostaną wezwane odpowiednie służby. Policjanci przyjadą, sprawdzą, czy faktycznie dochodzi do tej przemocy domowej. Jeżeli potwierdzą taki przypadek, odizolują sprawcę przemocy od osób pokrzywdzonych. Możemy również takie swoje wątpliwości czy podejrzenia zgłosić do gminnego czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej, do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Taki przypadek możemy zgłosić w sądzie rodzinnym czy nawet w prokuraturze. Każde nasze zgłoszenie, pamiętajmy drodzy Państwo, może pomóc drugiej osobie. Często osoby doznające przemocy, czy to psychicznej, czy fizycznej, nie chcą pomocy, boją się o nią poprosić. Natomiast my musimy reagować.

0: możemy w taki sposób, chociażby poinformowaniem o odpowiednich służb, uratować czyjeś zdrowie, a czasami nawet uratować czyjeś życie.
1: A co jeśli to nas dotyka, właśnie ten problem przemocy? Jak poradzić sobie z taką wątpliwością? Czy warto zgłaszać, że mąż mnie bije, że żona mnie oszukuje, że mama lub tata biją swoje dziecko? Jak przełączyć w głowie ten tryb obawy przed zgłoszeniem sprawy do służb mundurowych, aby uzyskać właśnie tą pomoc?
0: Myślę, że jeżeli jesteśmy w domu, znajdujemy się w domu, do której dochodzi do przemocy domowej, szanowni państwo, tutaj musimy myśleć przede wszystkim o naszym dobrze, musimy tutaj myśleć o tym, żeby nam czy naszym dzieciom nie stała się przede wszystkim krzywda. Musimy myśleć przede wszystkim o innych. Nie możemy zamknąć się w domu i myśleć, że to zaraz przejdzie, a to było ostatni raz, a może to było pod wpływem alkoholu, więcej razy się nie zdarzy. Nie, jeżeli zdarzyło się raz, to i zdarzy się drugi raz. Dlatego warto jest sięgnąć po tą pomoc. Jeżeli boicie się państwo przyjść do policjantów, zawsze można pójść do gminnego ośrodka pomocy społecznej, do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Pracownicy socjalni pomogą państwu w odpowiedni sposób. Mogą sporządzić procedurę niebieskiej karty. Poinformują nas jako policję. Tutaj każde rozwiązanie będzie dobre, ponieważ każda reakcja wiąże się z tym, że będzie możliwość odizolowania osoby, która tak naprawdę stosuje tą przemoc czy wobec nas, czy wobec naszych dzieci. Pamiętajmy, że każda reakcja wiąże się z tym, że mi czy osobom, które ze mną wspólnie mieszkają, czyli moje dzieci, nie będą doznawały tej przemocy. Jeżeli ja zareaguję, mogę doprowadzić do tego, że sprawca zostanie odizolowany, może zostać zastosowany zakaz zbliżania się, opuszczenia zajmowanego lokalu, bądź nawet w przypadku takich już bardzo poważnych, ten sprawca zostanie odizolowany, zostanie tymczasowo aresztowany, będzie oczekiwał na rozprawę sądową. Pamiętajmy, każda reakcja wiąże się z tym, że będziemy bezpieczni. Jeżeli chcemy tak naprawdę zgłosić tą przemoc domową, pamiętajmy, że nie możemy się bać policjantów. Jeżeli mamy jakieś obawy, nawet możemy poprosić o policjantkę. Policjantka przyjdzie, wysłucha, przyjmie zawiadomienie. Nie bójmy się reagować na tego typu procedery przestępcze.
1: Do przypadków przemocy coraz częściej dochodzi też w sieci. Nękanie, stalking czy fejki to problemy, z którymi praktycznie każdego dnia się mierzymy. Jakie zagrożenia niesie dla nas cyfrowy świat i jak się przed nimi bronić?
0: Przemoc w internecie, przede wszystkim zwana cyberprzemocą, to każde działanie z użyciem technologii, mające na celu wyrządzenie krzywdy innej osobie. Obejmuje to nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie, publikowanie upokarzających treści i innej formy agresji online. Cyberprzemoc może przybierać różne formy, takie na przykład jak hejt, czy podszywanie się pod kogoś, czy szantażowanie. Jest to poważny problem, który może prowadzić do problemów psychicznych i zdrowotnych ofiar. Na takiego rodzaju przemoc również musimy niezwłocznie reagować. Tutaj możemy również złożyć zawiadomienie, czy w prokuraturze, czy osobiście na Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy. Szczególnie teraz zwróćmy uwagę na nasze dzieci, jak zachowują się w internecie, z kim ewentualnie prowadzą korespondencję. Sprawdzajmy im telefon. Pamiętajmy, że możemy założyć kontrolę rodzicielską. Jest wiele osób, które mogą podszywać się pod osoby nieletnie, a nasze pociechy mogą z nimi rozmawiać. Zwróćmy na to szczególną uwagę, szczególnie teraz, kiedy nasze dzieci mają bardzo dużo czasu wolnego, kiedy nie ma pogody na dworze, a nasze dzieci spędzają czas w internecie, przed telefonem, przed komputerem.

że zachowanie naszego dziecka bardzo się zmieniło. Zareagujmy jak najszybciej, poprośmy o pomoc, pójdźmy do psychologa, psychiatry. Natomiast wszelkie jakieś, jeżeli otrzymamy jakieś informacje, bądź zauważymy coś niepokojącego, jak najszybciej zgłośmy taką informację na najbliższej jednostce policji. Jeżeli chodzi o zagrożenia w internecie, tutaj możemy mówić przede wszystkim o oszustwach. Tak naprawdę w dobie dzisiejszych czasów, nie wychodząc z domu, możemy zrobić wszystko. Możemy dokonać zakupu tak naprawdę wszystkich rzeczy niezbędnych do naszego mieszkania. Siadamy wygodnie w fotelu czy na kanapie, bierzemy komputer i tak naprawdę możemy zakupić praktycznie każdą rzecz. Natomiast niesie to ze sobą oczywiście ogromne zagrożenie. Cyberprzestępcy są przebiegli w tych wszystkich nowinkach w internecie. Pamiętajmy, żeby być ostrożnym przy robieniu jakichkolwiek zakupów, bądź ewentualnie nawet sprzedaży, ponieważ bardzo często otrzymujemy informacje czy zawiadomienia nawet o popełnionym przestępstwie, wynikające z tego, że chcieliśmy po prostu coś sprzedać, chcieliśmy zarobić, a tak naprawdę straciliśmy oszczędności życia. I jeżeli już sprzedajemy cokolwiek na portalach ogłoszeniowych, przeczytajmy regulamin, w jaki sposób odbywa się płatność za zakupy czy za sprzedaż rzeczy, które wystawiamy na stronie. W momencie, kiedy na przykład coś sprzedajemy, wierzcie szanowni państwo, że oszuści są tak przebiegli, że w przeciągu kilku minut wysyłają do nas informację tekstową, na przykład na jednym z komunikatorów, czy na telefon, czy na komputer, że są bardzo zainteresowani naszą ofertą sprzedaży. Wysyłają nam link do tego, abyśmy w sprawny sposób dokonali płatności, czy ewentualnie oni nam przesłali pieniądze na konto, żeby nie trwało to nie wiadomo Bóg jaki czas. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli otrzymujemy link od osoby, której tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić, to już powinna zaświecić nam się czerwona lampka, że może być to oszustwo. A ja gwarantuję państwu, że na 99,9% jest to oszustwo. Bo kiedy klikniemy w ten link, zostaniemy przekierowani albo do fałszywej strony internetowej bankowości elektronicznej, gdzie wpiszemy swoje dane i damy dostęp oszustom do swojego konta. Pamiętajmy, że mogą chcieć od nas, abyśmy na swoim telefonie zainstalowali aplikację. Takie rzeczy zdarzają się najczęściej, kiedy dzwoni do nas fałszywy pracownik banku, informując nas, że nasze oszczędności na koncie są zagrożone, że ktoś dokonał przelewu nieautoryzowanego na inne konto bankowe, że należy przelać pieniądze na konto techniczne. Szanowni państwo, nie ma czegoś takiego jak konto techniczne i jeżeli ktoś każe nam zainstalować jakąkolwiek aplikację, może to być Anydesk, Zoom, TeamViewer i kilka jeszcze innych, pamiętajmy, że tutaj czerwone światło musi nam się zapalić w głowie, że na pewno w tym momencie chcą nas oszukać. Kiedy zainstalujemy taką aplikację, dajemy dostęp oszustom do naszego telefonu, naszego komputera. Jest to tak zwana aplikacja na zdalny pulpit. Osoby z drugiej strony dostają dostęp do naszego telefonu, do naszego komputera i tak naprawdę nie możemy nic zrobić, tylko widzimy, jak nasze oszczędności zostają przelane bądź wypłacane z bankomatu na terenie całej Polski. Dlatego tu, szanowni państwo, musimy uzbroić się w cierpliwość, nie wykonujmy poleceń, jeżeli ktoś do nas dzwoni, dajmy sobie czas, zastanówmy się. Najlepiej jest, jeżeli ktoś dzwoni do nas z banku, powiedzieć po prostu, że podejdziemy do placówki bankowej, że tam się upewnimy, czy coś jest nie tak. Nie rozmawiajmy z osobami, ani nie podajemy żadnych wrażliwych danych przez telefon osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jeżeli nie jesteśmy pewni, rozłączmy połączenie, pójdźmy do swojej placówki bankowej, tam porozmawiajmy z pracownikiem, na pewno wtedy te oszczędności nasze będą bezpieczne. Pamiętajcie, drodzy państwo, że oszuści cały czas szkolą się z tego, jak wyprowadzić nasze oszczędności życia z naszego konta. Cały czas wymyślają nowe metody, dlatego bardzo państwa uczulam na to, żebyśmy byli rozsądni, odważni, żebyśmy nie działali pod presją czasu, ponieważ oszust, kiedy do nas dzwoni, tak naprawdę mówi bardzo szybko, wywiera na nas presję, żebyśmy nie mieli czasu na zastanowienie się i odruchowo wykonywali wszystkie jego polecenia. Powoli zastanówmy się,

czy ta rozmowa nie skończy się utratą naszych oszczędności, kiedy czegoś sobie odmawiamy, żeby zaoszczędzić pieniążki na przykład na wakacyjny wyjazd, a w 5 minut możemy je stracić. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy przemyśleli każdą decyzję, którą wykonamy na polecenie osoby z drugiej strony słuchawki. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o oszustwach, mówimy również o metodzie na wnuczka, na policjanta. Te metody tak naprawdę przybierają jedną legendę. Oczywiście oszust dzwoni do nas, że ktoś z naszej rodziny spowodował wypadek, potrącił kobietę w ciąży na przejściu dla pieszych. Oczywiście ta kobieta trafiła do szpitala, jej zdrowie i życie jest zagrożone. Osoba z rodziny została zatrzymana, czy to wnuczek, czy syn, czy córka, ponieważ tutaj oszuści posługują się różnego rodzaju

0: mieli czasu zadzwonić do nikogo z rodziny, żebyśmy działali pod presją czasu, żebyśmy byli zdenerwowani, bo wtedy nie myślimy i wtedy wykonujemy wszystkie ich polecenia. Pamiętajcie, że jeżeli zadzwoni do was policjant i powie, że potrzebne są pieniądze na kaucję dla waszego syna, wnuka za to, co zrobił, ponieważ grozi mu kara pozbawienia wolności, policja nigdy nie dzwoni. Owszem, zadzwoni do państwa, poinformuje was, że ktoś z waszej rodziny został zatrzymany. Natomiast nigdy policjanci nie proszą o pieniądze. Policjanci nie posiadają konta, na które należy wpłacać pieniądze. Pamiętajmy, że nikt, czy adwokat, czy pomocnik adwokata, nikt nie przyjdzie do państwa po pieniądze, tylko wy pojedziecie, spotkacie się na przykład na komendzie, w sądzie, na sali rozpraw i dopiero sąd zadecyduje o wysokości kaucji, na przykład za to, żeby ktoś z waszej rodziny mógł opuścić, czy nie trafić do aresztu. Nie przekazujemy pieniędzy osobom, których tożsamości nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Jeżeli ktoś do was przyjeżdża i mówi, że jest policjantem, zamknijcie drzwi, zadzwońcie na najbliższą jednostkę komendy czy jednostkę policji. Upewnijcie się, że na przykład taki policjant pracuje, bądź poproście o interwencję. Przyjadą policjanci i potwierdzą, czy faktycznie do państwa przyszedł funkcjonariusz policji, czy faktycznie do państwa przyszedł adwokat, czy asystent adwokata. Nie przekazujemy pieniędzy obcym osobom. To przede wszystkim. Nie wierzmy we wszystko, co nam przekazują przez telefon. Pamiętajmy, żeby zachować tą ostrożność i nie działać pod presją czasu. Czasami wystarczy jeden telefon do rodziny. To zajmuje naprawdę, może zająć nawet jedną minutę, ale wystarczy jeden telefon do rodziny, żeby potwierdzić, czy coś się faktycznie stało. Tutaj apeluję przede wszystkim do was, młodzi ludzie. Jeżeli spotykacie się na niedzielnych obiadach ze swoimi dziadkami, rodzicami, jeżeli idziecie do babci na kawę, herbatę, porozmawiać, uświadomcie ich o czyhających zagrożeniach, o tym, że ktoś może chcieć pozbawić ich oszczędności życia. Opowiedzcie im o metodach oszustw, czyli oszustwa na wnuczka, na policjanta, na pracownika banku. Oni czasami nie mają takiej wiedzy, nie oglądają telewizji, nie słuchają radia, nie mają dostępu do internetu. To tak naprawdę zależy od nas, czy te ich oszczędności będą bezpieczne. Rozmawiajmy z nimi w tym wakacyjnym czasie, ponieważ przestępcy i oszuści nie mają wakacji. Oni działają cały czas. Oni działają okrągły rok. Dla nich nie liczy się to, że są wakacje, święta, weekendy. Oni są aktywni cały czas. Dlatego tak ważna jest ta nasza profilaktyka, żebyśmy rozmawiali z naszymi najbliższymi. I o to państwa proszę.
1: Każdego dnia setki czy nawet tysiące trzebniczan opuszcza swoje domy. Wychodzimy na spacer, idziemy do pracy, wyjeżdżamy rowerem czy samochodem na trasy. Pomówmy zatem, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo w takim codziennym ruchu drogowym.
0: Przed nami wyjazdy, na przykład na długo wyczekiwany urlop, na dłuższy weekend, czy po prostu wypoczynek weekendowy. W związku z czym w takim okresie należy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach, większej ilości pojazdów, zarówno pojazdów osobowych, czy niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak rowerzystów, czy po prostu nawet i pieszych. Tutaj apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, o rozwagę, kulturę i wzajemny szacunek na drodze. Niestety, ale wiele osób ignoruje apele policyjne czy zasady bezpieczeństwa, a nade wszystko stawia na swoją nieśmiertelność. Większość wypadków drogowych powstaje z winy kierujących, niestety samochodami osobowymi. Alkohol, brawura, niedostosowanie prędkości do

0: na drodze. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to przyczyny przede wszystkim, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szanowni Państwo, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Czernińskiej Komendy będą dbali o Państwa bezpieczeństwo. W trakcie kontroli będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, aby przed wyjazdem na długo wyczekiwany wypoczynek sprawdzić stan techniczny pojazdu, czy mamy ubezpieczenie, wszystkie płyny, które powinny znajdować się w naszym samochodzie. Bądźmy wypoczęci przed dłuższą jazdą. Jeżeli jedziemy gdzieś dalej, pamiętajmy, żeby zobaczyć tą naszą trasę, żeby zatrzymać się po 2-3 godzinach, wyjść z samochodu, przewietrzyć się, rozprostować nogi, żeby ta nasza podróż była bezpieczna. Pamiętajmy o stosowaniu pasów bezpieczeństwa. Pamiętajmy, aby przewozić dzieci w fotelikach samochodowych. Pamiętajmy o tym, żeby jeszcze przed wyruszeniem w trasę sprawdzić oświetlenie pojazdu. Te wszystkie czynniki wpływają na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Jeżeli jest ograniczenie prędkości, to jest po to, żeby było bezpiecznie. Nie dlatego, że ktoś postawił znak, bo tak mu się podoba. Nie. Jeżeli mamy ograniczenie prędkości, zwolnijmy. To jest naprawdę dla naszego bezpieczeństwa. Lepiej dojechać później na miejsce, niż nie dojechać wcale. W trakcie weekendów na drogach pojawi się znaczna większa ilość policjantów. Będą również policjanci z grupy Speed, którzy przede wszystkim i głównym działaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, czyli między innymi przestrzeganie ograniczeń prędkości. Tutaj zwracam się również z apelem do niechronionych uczestników ruchu drogowego, takich jak rowerzyści, piesi. Jeżeli zapada zmrok, załóżmy tą kamizelkę odblaskową, załóżmy odblask, bądźmy widoczni na drodze. Idźmy prawidłową stroną drogi, żebyśmy byli widoczni dla kierujących pojazdami. To wiele nie kosztuje, bo tak naprawdę możemy założyć kamizelkę czy odblask, a to może uratować nasze zdrowie i życie.
1: Co ważne, te wszystkie zasady, o których pani mówi, należy stosować nie tylko w trakcie wyjazdów, czy to na weekend, czy na wakacje, ale tak naprawdę każdego dnia. A co w sytuacji, gdy pomimo tego, że byliśmy wypoczęci, trzeźwi, mieliśmy sprawny pojazd, doszło do wypadku lub do kolizji? Jak powinniśmy się zachować w tej sytuacji?
0: Oczywiście w takich przypadkach, jeżeli widzimy, że nikomu nic się nie stało, możemy oczywiście spisać stosowne oświadczenie pomiędzy kierowcami. Natomiast ja uważam, że na miejsce powinno wezwać się patrol policji. Dlaczego? Ponieważ policjanci, którzy przybędą na miejsce, sprawdzą stan trzeźwości kierującego, sprawdzą stan techniczny pojazdu, ponieważ w momencie, kiedy my spiszemy oświadczenie i rozjedziemy się i pojedziemy w dalszą trasę, może okazać się, że osoba, która doprowadziła do zdarzenia drogowego, była na przykład nietrzeźwa. I tutaj apeluję do Państwa, kiedy jedziemy w podróż i widzimy stojący patrol policji, to oczywiście kierowcy dają sobie znać, mrugają światłami, uwaga, stoi patrol, zmniejsz prędkość, bo zostaniesz ukarany mandatem. Szanowni Państwo, może w tym momencie należy troszkę inaczej popatrzeć, a jeżeli ja, jadąc, zobaczę policyjny patrol i dam znać drugiemu kierowcy, a jeżeli za tą kierownicą siedzi osoba będąca pod wpływem alkoholu, zawróci, pojedzie inną drogą i pozbawi kogoś zdrowia lub życia. A jeżeli ktoś porwał dziecko, zobaczy, że stoi patrol policji, zawróci i pojedzie inną drogą. Zastanówmy się, czy warto dać znać innemu kierowcy, że faktycznie ten patrol stoi. Policyjne patrole nie stoją po to, żeby karać Państwa mandatami. Stoją również prewencyjnie. Stoją po to, żeby w tym miejscu było bezpieczniej. Stoją może i po to, że mają sygnał, że ktoś jedzie albo pod wpływem alkoholu, albo stało się coś właśnie niebezpiecznego. Wypatrują ten pojazd akurat, który ma nadjechać z tej strony. Może tutaj warto się zastanowić, czy dać znać, że ten policyjny patrol akurat stoi w tym miejscu. Oczywiście wracając do zdarzenia drogowego, czy to kolizja, czy wypadek, tak jak powiedziałam już wcześniej, warto na miejsce wezwać patrol policji, który wykona wszystkie niezbędne czynności. Jeżeli oczywiście widzimy, że stało się coś poważniejszego, tutaj jak najbardziej dzwonimy numer 112, dyspozytor wyśle niezwłocznie wszystkie służby porządkowe na miejsce, które udzielą pomocy, czyli policję, straż pożarną,

0: ratunkowe, które udzieli również pomocy medycznej.
1: Za swoje drogowe przewinienia możemy zostać ukarani mandatem. W jaki sposób możemy go opłacić? I też pytanie, co zrobić, jeżeli swój mandat zgubimy? Co powinniśmy zrobić, aby nie trafiło to do jakiejś windykacji czy komornika?
0: Tutaj oczywiście, jeżeli na miejscu zostaniemy ukarani mandatem karnym kredytowanym, jest taka możliwość, żeby na miejscu zapłacić za ten mandat. Policjanci posiadają terminale płatnicze. Tutaj, drodzy Państwo, musicie pamiętać też, że w momencie, kiedy otrzymacie mandat karny, który wiąże się również z tym, że na nasze konto przypisywane są punkty karne, to pamiętajmy o tym, że punkty karne na nasze konto trafiają w momencie opłaty mandatu karnego. Czyli od dnia, kiedy zapłacimy za mandat karny, tego dnia pojawiają nam się punkty karne i od tego dnia musimy liczyć równy rok do tego, żeby te punkty zostały usunięte z naszego konta. Dlatego myślę, że warto jest czasami zapłacić na miejscu ten mandat, nawet po to, żeby uniknąć tego, że gdzieś nam się zawieruszy, gdzieś go zgubimy, gdzieś nam wypadnie, czy nawet nie będziemy po prostu pamiętać, gdzie zostawiliśmy ten mandat. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że faktycznie ten mandat zostanie przez nas zgubiony, bądź nie będziemy po prostu wiedzieć, gdzie ten mandat się znajduje, to należy skontaktować się po prostu z organem, który go wystawił, aby uzyskać informacje o numerze i serii mandatu. Oczywiście, jeżeli otrzymamy go od policjantów, na przykład z Komendy Powiatowej Policji w Czernicy, czy Obornik Śląski w Czyżmigrodu, tutaj z Czernicką Komendą Powiatową należy się skontaktować. Tam uzyskamy informacje właśnie o numerze i serii mandatu karnego, bo myślę, że kwotę raczej będziemy pamiętać. Natomiast jest taka możliwość, w tym momencie zapisujemy sobie, dokonujemy opłaty, wpisujemy serię i numer, bo o tym musimy pamiętać, żeby też było wiadomo, za co płacimy, więc jest taka możliwość. Zawsze można przedzwonić na Komendę Powiatową Policji w Czernicy. Zostaniemy połączeni z odpowiednim wydziałem, gdzie taką informację uzyskamy.
1: A co jeśli mandat dostaliśmy na wakacjach i go zgubiliśmy? Co w takiej sytuacji, gdzie dzwonić?
0: Myślę, że jeżeli otrzymujemy już mandat karny, to każdy z nas będzie już pamiętał, gdzie go dostał. Natomiast myślę, że do najbliższej jednostki policji, jeżeli zadzwonimy, tutaj pracownik, który zajmuje się po prostu ewidencją mandatów, jest w stanie ustalić numer i serię takiego mandatu. Ewentualnie, jeżeli podamy zdarzenie i gdzie to było, ewentualnie możemy uzyskać informację dotyczącą danej jednostki, gdzie ten mandat został wystawiony. Ja tutaj też troszkę wyjdę tak przed szereg, ale polecę Państwu, jest taka aplikacja również Moja Komenda. Można ją ściągnąć na telefon, przede wszystkim w systemie Android czy na iPhone'a. Jest to aplikacja, która tak naprawdę została stworzona do bliższego kontaktu z dzielnicowym. Oczywiście znajdziemy tam wszystkie informacje na temat swojego dzielnicowego poprzez numer telefonu, adres e-mail. Natomiast myślę, że jest to też aplikacja, która jest w stanie nam pomóc nawet w takiej sytuacji dotrzeć do najbliższej jednostki policji. Ponieważ znajdując się w danym miejscu, jeżeli otworzymy tą aplikację, wyświetlą nam się najbliższe jednostki policji. Jest możliwość oczywiście włączenia nawigacji, jest możliwość podglądu, jak wygląda dana jednostka policji, więc myślę, że na wakacyjnych wyjazdach, czy na ferie zimowe, czy ogólnie mówiąc na wypoczynku na terenie oczywiście Polski, kiedy włączymy tą aplikację, wyświetlą nam się jednostki policji, które są najbliżej naszego pobytu. Jeżeli coś się stanie, wtedy możemy udać się na jednostkę policji. Ta aplikacja nas nawet sama do niej doprowadzi, gdzie będziemy mogli złożyć zawiadomienie o popełnionym wykroczeniu, czy ewentualnie o popełnionym przestępstwie. Dlatego myślę, drodzy Państwo, że warto taką aplikację sobie ściągnąć na telefon. Również mamy aplikację M-Obywatel, na którą jeżeli się zalogujemy, możemy sprawdzić mandat karny, który dostaliśmy. Jest tam informacja o punktach, seria i numer mandatu, więc również możemy tam zajrzeć i ewentualnie opłacić mandat już tak, jak chcemy.
1: Jak słyszymy, bezpieczeństwo to bardzo szeroki i wielowątkowy temat. Wiele spraw możemy zgłosić policjantom, ale nie zawsze musi być to zgłoszenie w okienku komendy, bo możemy zgłoszenia dokonywać także drogą internetową, odwiedzając tak zwaną krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Co to za platforma i do czego ona tak naprawdę służy?
0: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

0: kilku lat działa na terenie całej Polski i to narzędzie naprawdę sprawdza się jako doskonały komunikator między społeczeństwem a policją. Mieszkańcy, którzy nanoszą zagrożenia na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, mogą później obserwować i weryfikować swoje zgłoszenie, które policjanci dokonują. Do zgłoszeń mundurowi podchodzą bardzo profesjonalnie i każde naniesione zagrożenie jest przez nich indywidualnie weryfikowane. Co to znaczy? Jeżeli w swojej okolicy widzimy zagrożenie, jest to na przykład mieszkamy na drodze osiedlowej czy na drodze wiejskiej, przy drodze wiejskiej, oczywiście widzimy, że jest ograniczenie prędkości na przykład do 40 km na godzinę, a z naszych obserwacji wynika, że znacznie jest tam przekraczana prędkość przez kierujących, takie zgłoszenie właśnie możemy nanieść na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. To zgłoszenie jest całkowicie anonimowe. Nanosimy zgłoszenie na daną ulicę w danej miejscowości i to zgłoszenie będzie weryfikowane przez policjantów, czy faktycznie dochodzi tam do naruszeń przepisów prawa. Pamiętajmy, że takie zgłoszenie możemy nanieść raz na 24 godziny, czyli musi upłynąć okrągła doba, żebyśmy mogli kolejne takie zgłoszenie nanieść na mapę. Na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa można nanieść zgłoszenie takie jak właśnie przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie, zła infrastruktura drogowa, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, dzikie wysypiska śmieci, nielegalne rajdy samochodowe, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, wałęsające się bezpańskie psy, czy wypalanie traw, czy żebractwo. Myślę, że jest tam również taka zakładka jak bezdomna osoba wymagająca pomocy. Jest to zgłoszenie, które również jest weryfikowane przez nas przez okrągły rok, natomiast jest bardzo często wykorzystywane w okresie zimowym. Jeżeli widzimy osobę będącą w kryzysie bezdomności, jak najbardziej i widzimy, że tej osobie może stać się krzywda, a nie chcemy być, po prostu nie chcemy tego zgłaszać, chcemy być anonimowi, to takie zgłoszenie również można nanieść na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Wtedy takie zgłoszenie wpływa do odpowiedniej komórki. Jeżeli dotyczy to ruchu drogowego, to oczywiście do Wydziału Ruchu Drogowego, czasami do rewirów dzielnicowych, czy do Zespołu do Spraw Nieletnich, czy do Wydziału Kryminalnego. I wtedy funkcjonariusze weryfikują takie zgłoszenie, sprawdzają, czy ono polega na prawdzie. Pamiętajmy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do tego, żeby zgłaszać interwencje pilne. Takie interwencje zgłaszamy oczywiście na numer 112, żeby policjanci jak najszybciej, czy odpowiednie służby oczywiście, bo to dyspozytor tutaj decyduje, jakie służby wysłać na miejsce, no ale przede wszystkim jeżeli tyczy się do policjantów, przyjadą na miejsce i muszą to zweryfikować niezwłocznie. Natomiast Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, pamiętajmy drodzy Państwo, nie służy do tego, żeby zgłaszać interwencje pilne, tam gdzie jest wymagana natychmiastowa pomoc. Jak bardzo popularnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, można tutaj podeprzeć się wynikami, bo tak naprawdę przez okrągły rok 2024 tych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie trzebnickim wpłynęło aż 1641. W tym 1398, drodzy Państwo, dotyczyło ruchu drogowego, natomiast 243 zgłoszenia dotyczyły zgłoszeń prewencyjnych. Oczywiście najczęściej zaznaczanym zgłoszeniem na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest oczywiście przekraczanie dozwolonej prędkości i nieprawidłowe parkowanie. Natomiast już sam fakt, że od stycznia do końca czerwca, czyli tak naprawdę pół roku 2025 roku, już tych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, jeżeli chodzi oczywiście o powiat trzebnicki, odnotowaliśmy 871, z czego 735 to również zgłoszenia w ruchu drogowym, a 136 to zgłoszenia prewencyjne. Oczywiście tutaj nieustannie najczęściej zgłaszane wykroczenia to oczywiście przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie i niewłaściwa infrastruktura drogowa.
1: O bezpieczeństwo mieszkańców powiatu trzebnickiego powinniśmy dbać sami rozsądnym zachowaniem, ale nie zawsze jest to możliwe. Czasami jednak pomoc policjantów jest konieczna. No właśnie, policjantów ciągle brakuje. Cały czas słyszymy o tym, że nie ma chętnych do służby w policji. Pomówmy zatem, co zrobić, aby zostać policjantem.

0: Tym, jakie wymagania są stawiane kandydatom do służby w policji, no ale też co oferujecie osobom, które być może wahają się, czy rozpocząć swoją przygodę właśnie z policją.
1: To, że brakuje policjantów, nie jest żaden temat tabu. Oczywiście są braki kadrowe, natomiast myślę, że w ostatnim czasie, przynajmniej na te

dla nas uzupełnia wakat i tych przyjęć już u nas w Trzebnickiej Komendzie jest naprawdę sporo. Mamy osoby, które właśnie już wróciły z kursu podstawowego, które oczekują na ten kurs i oczywiście osoby tak naprawdę już policjantów, którzy w tym kursie podstawowym już uczestniczą i szkolą swoje umiejętności po to, żeby później do nas wrócić i służyć właśnie obywatelom powiatu trzebnickiego. Natomiast jakie warunki należy spełnić, żeby móc zostać trzebnickim policjantem? Żeby móc zostać policjantem, to oczywiście posiadać obywatelstwo polskie, nie być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać oczywiście z pełni praw publicznych, czyli mieć ukończone te 18 lat, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność psychiczną oraz fizyczną, dawać rękojmie zachowania tajemnicy, a panowie przede wszystkim muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Myślę, że to są takie podstawowe warunki, które należy spełnić, żeby móc zostać policjantem i służyć w formacji umundurowanej. Oczywiście, żeby zostać policjantem, trzebnickim policjantem, należy spełnić kilka wymagań i zrobić kilka kroków do przodu. Pierwszy taki krok to oczywiście złożenie odpowiednich dokumentów. Wszystkie dokumenty można pobrać na naszej stronie internetowej, bądź osobiście podejść do Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy, gdzie pracownik zespołu kadry i szkolenia przyjmie kandydata do siebie, pomoże wypełnić kwestionariusz, napisać podanie do komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu o przyjęcie do służby w Policji w Trzebnicy. Oczywiście tutaj służymy naszą pomocą jak najbardziej. Drugim takim krokiem jest test wiedzy i test sprawności fizycznej, który odbywa się w jednym dniu. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie egzaminy odbywają się na terenie Wrocławia, więc tak naprawdę nie mamy daleko, możemy wsiąść w szynobus, podjechać autem czy autobusem. Kilkanaście minut jesteśmy już na miejscu. Test wiedzy składa się z 40 pytań, jest to test wyboru. Oczywiście każde pytanie jest punktowane, czyli maksymalnie możemy zdobyć 40 punktów. Kiedy już zaliczymy

na ulicy Połubina we Wrocławiu. Jest to oddział prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. I tam na sali gimnastycznej podchodzimy do testu sprawności fizycznej. Tutaj należy zaznaczyć, że ten test znacznie się zmienił. Nie ma już toru przeszkód. Są to 4 osobne stacje, tak naprawdę, które musimy zaliczyć. 4 różne formy sprawności fizycznej sprawdzane są w tym teście. Pierwszy to jest rzut piłką lekarską za głowy, przodem. Drugi to jest bieg wahadłowy za słupkami. Trzeci to jest bieg ze zmianą kierunku biegu, czyli tak zwana koperta. A czwarty to jest oczywiście stacja, gdzie wykonujemy brzuszki, tak zwane w czasie 30 sekund. Więc myślę, że zaliczenie testu sprawności fizycznej nie jest już takie ciężkie. Natomiast myślę, że też warto się do tego przygotować. Dlatego tutaj też policja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych kandydatów i organizuje właśnie na ulicy Kozanowskiej, czyli nieopodal oddziału prewencji, właśnie na tej hali, gdzie zdajemy egzaminy, organizuje raz w tygodniu taki właśnie możliwość sprawdzenia się na tym teście sprawności fizycznej. Tam funkcjonariusze policji z Wydziału Doboru i Szkolenia są do Państwa dyspozycji. Można pojechać, można sprawdzić się, podpowiedzą, co poprawić, co ewentualnie można zrobić, żeby ten test zaliczyć jeszcze lepiej. Dlatego myślę, że warto tutaj spróbować swoich umiejętności. My ostatnio też jako Czernicy policjanci zorganizowaliśmy taki test. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Oczywiście nie był to ostatni nasz taki sprawdzian dla przyszłych kandydatów do służby w policji. Jeżeli chodzi o następny krok, jest to test psychologiczny, również odbywa

W sekcji psychologów w oddziale prewencji przy ulicy Połbina we Wrocławiu. Kolejnym takim krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli już przejdziemy wszystkie te etapy, zostajemy skierowani na komisję lekarską. Tam każdy z lekarzy, do których zostaniemy skierowani, musi stwierdzić brak przeciwwskazań do służby w formacji umundurowanej, jaką jest policja oczywiście. Jeżeli już to przejdziemy pozytywnie, staniemy na komisji lekarskiej i lekarz orzecznik nie stwierdzi takich przeciwwskazań, zostaje już nam tylko postępowanie sprawdzające. Polega to na tym, że trafiamy na listę rankingową. Odpowiednia ilość punktów, którą uzyskujemy ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego i zostajemy skierowani do jednostki, którą oczywiście w pierwszym etapie, czyli przy składaniu kwestionariusza, bo tam wpisujemy jednostkę, w której chcemy służyć i na przykład wpisujemy Komendę Powiatową Policji w Trzebnicy i w tym momencie trafiamy do Komendy Trzebnickiej. Rozpoczynamy pracę, rozpoczynamy może inaczej służbę, ponieważ wiadomym jest, że to jest służba społeczeństwu i oczekujemy na wyjazd na szkolenie podstawowe. Oczywiście jeszcze takim ważnym dniem w życiu każdego, myślę, funkcjonariusza, bo każdy z nas dobrze to pamięta ten dzień, dobrze pamięta ten dzień, dzień ślubowania, w którym stajemy umundurowani, wypowiadamy rotę ślubowania i stajemy się już pełnoprawnym funkcjonariuszem policji, po czym oczekujemy na skierowanie na kurs podstawowy. Taki kurs podstawowy trwa 6 miesięcy. Odbywa się on w jednej ze szkół policyjnych na terenie Polski. Szkoły policyjne mamy w Słupsku, w Szczytnie, w Legionowie, w Pile i w Katowicach. Tam przechodzimy szkolenie podstawowe, poznajemy tajniki pracy służby w policji, przyswajamy prawo, techniki interwencji, oczywiście zakres używania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej. Szeroki zakres tutaj nauki przez 6 miesięcy. Oczywiście przyswajamy naszą wiedzę. Tutaj należy już zaznaczyć oczywiście, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy zostajemy już przyjęci do służby w policji, już na nasze konto wpływa wypłata. Oczywiście jest ona uzależniona, czy jesteśmy w wieku do 26 roku życia, czy już mamy powyżej 26 lat, bo drodzy Państwo, dobrze wiecie, że tutaj ta kwota będzie się różnić. Oczywiście kwoty, jakie oferujemy Państwu, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy w zakładce Praca. Tam wszystko szczegółowo jest opisane, jakie kwoty już wpływają na Państwa konto w momencie, kiedy już jesteście przyjęci do służby w Policji, bo tutaj należy zaznaczyć, że nawet jeżeli jedziecie już na kurs podstawowy, gdzie tak naprawdę jesteście na szkole jednej ze szkół Policji, macie zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie, oczywiście otrzymujecie mundury i tak naprawdę tutaj już ta wypłata wpływa na wasze konto. Oczywiście taki kurs podstawowy kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu tego egzaminu wracacie na jednostkę macierzystą, czyli tam, gdzie jesteśmy przyjęci. I co? I rozpoczynamy pracę, służbę społeczeństwu, dbamy o bezpieczeństwo obywateli, dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim powiatu trzebnickiego. Jeszcze jeden taki etap jest oczywiście po powrocie z jednostki, z kursu podstawowego do jednostki. Jest to adaptacja. Tą adaptację odbywa się w oddziale prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Polega ona właśnie na przeprowadzaniu interwencji czy we Wrocławiu, czy zabezpieczaniu meczu, czy przyjazdu kibiców. Należy tutaj też wspomnieć o tym, że policja oferuje również dodatki, czyli każdy policjant raz w roku otrzymuje 13. pensję. Każdy policjant otrzymuje mundurówkę raz w roku. Mamy dopłaty za przejazd do miejsca pełnienia służby, dopłaty do wypoczynku, dojazdu do wypoczynku jednorazowy raz w roku. Dlatego myślę, że też warto się zastanowić, warto wejść na tą stronę naszą internetową, zapoznać się z naszymi warunkami, bo drodzy Państwo, każdego dnia robimy coś innego. Nigdy

jest urozmaicona, wiąże się z różnego rodzaju interwencjami. Jest przyjemna, ale również niebezpieczna. Myślę, że warto się zastanowić nad tym, żeby przyjść do nas i rozpocząć tą pracę. Ja serdecznie Państwa zachęcam, bo im więcej policjantów, tym nasze bezpieczeństwo jest bardziej zagwarantowane.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
2: SK2. SK2.

0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: kapelusz swe pocztą zajmuj. Żymy dyta syryjskiego listonosza.
1: SK2 Trzebnica.

Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.